0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom łodzian, którzy już od dawna zgłaszali problemy z tym, że w centrum miasta nie ma gdzie parkować. No i teraz właśnie już możemy cieszyć się pierwszym z trzech zapowiedzianych przez miasto wielopoziomowych parkingów właśnie ulokowanych tutaj w okolicy centrum. I ten pierwszy budynek został oddany i otwarty. Znajduje się przy wschodzie 62/64. Jest to wielopoziomowy parking, w którym będzie aż 258 miejsc parkingowych, w tym 11 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda

0: parkowanie na ulicy, właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
1: Tym żyje Łódź.
2: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
3: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
2: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa, i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
3: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to, i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku, i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi, oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent Miasta Łodzi.
3: Podejść miasto było wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek, i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy, i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół, dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widze, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym, i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła, czyli generalnie rzecz biorąc uporządkowanie ulicy, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna, to jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media inne. Więc generalnie rzecz biorąc, no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
4: Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze tak błyskotliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, ławka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam Urząd Prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość pojazdów, które na co dzień funkcjonują w mieście. Tego nie da się w żaden sposób, ulic, szczególnie w centrum, nie da się rozszerzyć. Proszę zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, które też były budowane, nie myśląc o tym, kiedyś nie myślano o tym, że będzie taka liczba, taki wysyp pojazdów, jak jest w tej chwili, bo olbrzymie problemy są na każdym jednym osiedlu, gdzie zarządzają spółdzielnie. One też już nie mają żadnej przestrzeni, żeby te pojazdy, które są, upchnąć, bo każda rodzina chce mieć indywidualnie nie jeden samochód na rodzinę, ale pomnożony przez ilość osób w rodzinie, jeżeli te osoby są pełnoletnie, więc tu już niestety, dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie poradzić i mierzyć.
0: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
3: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im to pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas. Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc...
0: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na Wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach, tudzież miesiącach. Parking na wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako, że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas wielkich łódzkich juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Lutomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:00-1:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na wielkie łódzkie juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydanie audycji. Dziękuję Wam za mikrofonu. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach Ow Piotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora Krzysztofa Kalwasa, jak i event menadżera Ow Piotrkowskiej, który tutaj doglądał technicznej strony tego wydarzenia, na krótką rozmowę o tym, co się udało na festiwalu Zerówka.
5: Krzysztof Kalwas, organizator i pomysłodawca Zerówki.
6: Michał Pietrzak, event menadżer Ow Piotrkowska Center.
0: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę Was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
5: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na kinie polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
6: Ja też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miał miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle. Mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię wow.
0: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony w studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny, bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak, nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
5: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
0: Tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony Ów Piotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
6: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni Ofa. I odkąd tam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten Off znowu takimi wydarzeniami żył. Wcześniej faktycznie w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę tak w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
0: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być 10 lat temu właśnie na Ow Piotrkowskiej, jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
6: Ciężkie pytanie jak na teraz. Ow się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
0: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
5: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19:10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i co? I super.
0: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
5: Nie, nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizator, a uczestnik, żeby trochę odpocząć. Więc no nie, mnie tam akurat nie będzie.
6: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak ofowo, tutaj będzie wersji płatnej na poziomie, jak podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść zobaczyć, przede wszystkim, żeby się rozerwać, ale też żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych. Trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
0: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
6: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia, dobrego konia, nie wiem, czegoś nie zmienia się, ale jak coś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
5: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
0: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
5: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
6: Ja również, jeżeli uważam, że jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz, to jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę. Odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne. I ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
0: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiadywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa deskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
6: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzeń miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
0: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z OFA Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
6: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba przestrzeń, no, pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. Myślę, że nie tylko z Zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio, do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
0: Czyli po prostu Zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o Zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
5: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację, o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są, również jakieś stand-upy, no i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym OFA nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak, tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
0: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFA Piotrkowska na dalszy rozwój?
6: Więcej takich inicjatyw, chociaż nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź, myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na OFA się to odnajdzie.
5: A Zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
6: Pięknie powiedziane.
0: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję wam w takim razie za rozmowę.
5: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy bardzo.
0: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Przychodząc dzisiaj do studia, miałam troszkę problemy z usiedzeniem na miejscu, dlatego że po prostu rozpiera mnie pozytywna energia. Została do mnie wysłana na wyjątkowych urodzinach. Wróciłam z Teofilowa, z działki, na której jeszcze nic nie stoi, a jednak udało się tam zebrać taką masę pozytywnej energii, nadziei i miłości, że po prostu muszę się tym z wami podzielić. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję poświęcimy sobie 19 urodzinom Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie te urodziny postanowiła wyprawić w miejscu, które dopiero nabierze znaczenia. Na razie jest pustą działką, którą przekazało miasto do dyspozycji właśnie Fundacji Dom w Łodzi, która w tej chwili stacjonuje w lokalu, no, który krótko mówiąc ogranicza ich działalność i nie pozwala rozwinąć skrzydeł w pełni. Czym zajmuje się Fundacja Dom w Łodzi? Oczywiście pomocą dzieciakom, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny ze względu na niepełnosprawność. No i tak jak się nazywa, daje tym dzieciakom dom. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii czy żadnych czarów. Jest po prostu ogrom ciężkiej pracy, dobrych ludzi i mnóstwo miłości, którą ten dom jest wypełniony. No ale tak jak już wspomniałam, fundacja, żeby funkcjonować tak, jak powinna, potrzebuje nowego domu. Na razie fundacja uzyskała działkę, ma część kwoty potrzebnej do zbudowania ich wymarzonego domu, ma projekt gotowy, architektoniczny, a to, co z tą działką i z tym projektem stanie się dalej, zależy już od ludzi dobrej woli. Najpierw pozwólcie, że o fundacji i o jej misji opowie jej prezes, czyli pani Jolanta Bobińska.
7: Jolanta Bobińska, Fundacja Dom Łodzi.
0: Niech mi pani powie, spotykamy się na razie w szczerym polu, ale to będzie niedługo, mamy nadzieję, fantastyczny dom dla dzieciaków. Co na razie udało się zrobić i jakie są plany na tą działkę?
7: Tak, w szczerym polu, tu na razie jest ściernisko zgodnie z piosenką, ale będzie wspaniały dom. My dom prowadzimy, Fundacja Dom Łodzi prowadzi dom od 19 lat. Dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Otaczamy na co dzień dzieci czułością, miłością, leczymy, rehabilitujemy, diagnozujemy i przez te 19 lat kiełkowało w nas marzenie, aby wybudować czy stworzyć dla dzieci większy dom, bardziej przystosowany do ich potrzeb. No i miasto użyczyło nam działki 4,5 tysiąca metrów i mamy w planach się budować. Mamy już plany, mamy dobrą wolę, mamy część pieniędzy, natomiast zdecydowanie zwracamy się do łodzian i nie tylko do łodzian z prośbą o wsparcie, o kupowanie cegiełki dobra. Na stronie cegiełkadobra.pl jest też możliwość wzięcia udziału w loterii, która też wspomaga finansowanie tego naszego domu, więc dużo rzeczy się dzieje, dużo marzeń mamy w sobie, dużo nadziei, że się uda zrealizować, ale bardzo, bardzo liczymy na pomoc osób o wielkim sercu, bo bez takiej pomocy no, będzie trudno albo będzie dłużej.
0: No właśnie, obchodzicie już swoje 19 urodziny. Czy pamięta pani może, jakie były marzenia i jak wyglądał plan na tę fundację te 19 lat temu i jak to się zmieniło do dzisiaj?
7: No pamiętam, chociaż trudno mi wracać pamięcią do tamtych chwil. Pamiętam, no bo stworzyłam fundację z myślą o tym, żeby powstał taki dom. Oczywiście wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie łatwiej do zrealizowania, szybciej, bo też miałam marzenie, że ten dom, który 19 lat temu miał powstawać i powstawał, będzie szybciej utworzony. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to w tych marzeniach 19-20 lat temu, to żeby to była namiastka domu dla dzieci. Nasze dzieci nie mają biologicznych rodzin, mają, ale zostały porzucone przez biologiczne rodziny i rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach, że udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, bo i fachowa opieka medyczna i terapeutów, natomiast dużo takiej czułości, troski, takiego poczucia bezpieczeństwa daje zespół Fundacji Dom Łodzi, czyli osoby, które bezpośrednio opiekują się i troszczą o dzieci na co dzień. Także to by dla mnie było najważniejsze, ta sfera emocjonalna, bo oczywiście z czasem jakby wyposażaliśmy ten dom, mamy mnóstwo możliwości do rehabilitacji, natomiast bez ludzi, którzy czują dzieci, którzy widzą w dziecku małego człowieka, nie udałoby się stworzyć takiej placówki, takiego domu. I nie udałoby się pewnie być tutaj dzisiaj z Państwem i myśleć o tym, żeby no właśnie, żeby było jeszcze piękniej i jeszcze radośniej dla naszych dzieci.
0: Jak wygląda codzienność pracy w takiej fundacji? Widzę, że tutaj nie tylko namiastka domu, ale też namiastka rodziny, bo wszystkich pań tutaj i podopieczni i wszyscy zgromadzeni tutaj mówią ciociu.
7: Tak, tak, zdecydowanie te relacje nasze są bardzo takie przyjacielskie. Też między dziećmi relacje są niemalże braterskie, ponieważ dom jest kameralny i chcemy utrzymać ten charakter domu, żeby był taki właśnie kameralny, żeby była atmosfera rodzinna, więc to, że jest dobra energia, to się przekłada później na dzieci. One są radośniejsze, one z większym spokojem jadą na jakieś specjalistyczne badania, czy z wielką ufnością i pewnością pewnością zostają w szpitalu, bo wiedzą, że my jesteśmy, jak nie my, to jeszcze mamy grupę wolontariuszy, że nie zostają sami na oddziale szpitalnym, więc naprawdę udało się stworzyć piękną rodzinę, nie tylko która składa się z pracowników, ale właśnie jest też duża grupa wolontariuszy, którzy nas wspierają, bo rehabilitujemy na co dzień dzieci w domu, ale też korzystamy z wyjść na różnego rodzaju imprezy kulturalne, ale też sportowe, także dzieje się u nas dużo i jest nas też dużo, ale to najważniejsze, że stanowimy jedną wielką rodzinę.
1: To się dzieje w Łodzi.
8: Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi. Opowiedz proszę o tym domu, który już od kilkunastu lat prowadzicie. Jak on teraz wygląda i jak będzie to wyglądać, jeżeli uda się ten nowy dom dla dzieciaków zbudować?
9: Drzwi naszego domu, domu dziecka dla dzieci chorych, czyli dzieci, które mają różne niepełnosprawności i ciężkie schorzenia, otworzyły się właśnie 19 lat temu. Wówczas dostaliśmy taki lokal użyczony od miasta, który mieści się w zwyczajnym bloku. Mamy sąsiadów dookoła, sąsiadujemy też ze żłobkiem i mieścimy się na dwóch kondygnacjach, gdzie są bardzo wysokie, bardzo strome i takie kręte schody, mało przyjazne. Są ciasne pokoiki. Wtedy oczywiście 19 lat temu realia były troszkę inne i też prowadząc dom upewnialiśmy się z każdym rokiem, że to jest lokal, który no, nie spełnia jednak naszych potrzeb, że dzieci mają różne niepełnosprawności, potrzebują specjalistycznego sprzętu, nie poruszają się samodzielnie i pokonywanie tych schodów i ta logistyka wewnątrz domu z każdym rokiem robiła się coraz trudniejsza. My oczywiście robiliśmy remonty i staraliśmy się tak zaadoptować te pomieszczenia, żeby żyło się jak najwygodniej, natomiast wiedzieliśmy, że na dłuższą metę trzeba dokonać jakiejś zmiany i od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przenieść się do nowego domu. Szukaliśmy różnych lokali, próbowaliśmy je zaadoptować tak architektonicznie w projektach, ale okazało się, że nie ma takiego lokalu, który spełni nasze oczekiwania właśnie pod względem dostępności, bo zawsze były to jakieś piętrowe budynki, gdzie trzeba by było robić windy i szukać innych rozwiązań. No aż wreszcie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że otrzymaliśmy w użyczenie działkę od miasta i będziemy budować nasz dom, który sami narysowaliśmy, wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. To znaczy nie zrobiliśmy oczywiście tego my, tylko wspierają nas architekci z BAM Architektura, którzy już od wielu lat wspierają nas właśnie w tych różnych naszych pomysłach. Robią to pro bono, kibicują naszym dzieciom i narysowali, zaprojektowali dom naszych marzeń, który rzeczywiście będzie bardzo dostępny, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma progów, gdzie są szerokie korytarze i szerokie przejścia, gdzie są pokoiki z łazienkami dostosowanymi do potrzeb, gdzie są sale terapeutyczne, przestronne i sale, w których będą pracować terapeuci, gdzie też są takie pomieszczenia, których dziś nie mamy, czyli wózkownia i pralnia, bo my gnieżdżąc się na tych naszych małych metrach wykorzystujemy różne pomieszczenia. Jedno pomieszczenie spełnia zwykle kilka funkcji, więc mamy malutką łazieneczkę, która jest jednocześnie pralnią, a jednocześnie łazienką sąsiadującą z salą terapeutyczną. Ta sala terapeutyczna czasami jest suszarnią, bo większe gabaryty musimy gdzieś tam rozwiesić. Też jest wózkownią właśnie i jak ciocia Asia przychodzi, żeby z dziećmi pracować, to najpierw musimy to wszystko powynosić, zaaranżować tą przestrzeń i po prostu no jest to dosyć logistycznie trudne. Też ta nasza sala jest mała, trzeba się dzielić, więc teraz właśnie już widzimy oczami wyobraźni te sale z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można też rozstawić te sprzęty, które mamy, które są w pudełkach, które wyciągamy okazjonalnie, bo po prostu to jest kwestia czasu, dodatkowej pracy, wysiłku ogromnego i czasami bez wsparcia wolontariuszy po prostu różnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będzie sala poznawania świata, no będzie cudownie.
8: Tak, stoimy już na tej działce, która została przekazana, która już jest wasza, no i mamy zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy projekt, mamy działkę i mamy część pieniędzy zebranych na budowę tego domu. Czego jeszcze brakuje i jak można wam pomóc, żeby ten dom powstał jak najszybciej?
9: No brakuje nam całości kwoty, czyli 6 milionów złotych i właściwie teraz trwa trwają jeszcze ostatnie jakieś prace związane z dokumentami, pozwoleniem na budowę, żebyśmy mogli rozpocząć tą inwestycję. I właściwie wszystko jest gotowe, więc jesteśmy już w blokach startowych i bardzo liczymy na wsparcie każde, bo 6 milionów to nie jest mało pieniędzy. Mimo tego, że część już mamy, to wiemy, że ta brakująca kwota to jest jednak ogrom, ale dużo się dzieje i pomagać można w różny sposób. Teraz do końca wakacji trwa loteria, więc wpłacając 10 zł na tą naszą cegiełkę dobra, mamy też możliwość wygrania, bo my bardzo lubimy, jak to są akcje takie wymiany, że my coś dostajemy, ale ktoś, kto nam pomaga, też coś zyskuje, więc ta loteria, która jest na naszą rzecz prowadzona. Za chwilę też ruszymy z takim projektem dzierganych cegiełek, żeby też zaangażować pasjonatki, które potrafią dziergać i szydełkować, czy robić na drutach. Każda taka pomoc jest ważna. Można udostępniać informacje o nas. Za chwilę będą dwa biegi, bo będziemy na biegu Miligromana w tym roku. W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdecydowała, że właśnie tym biegiem charytatywnym Miligromana wesprze budowę naszego domu. No i my mamy nasz własny bieg, który jest 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji. Szczęśliwa trzynastka. I też to jest forma wsparcia. Można biec i jednocześnie właśnie kupić cegiełkę na budowę naszego domu. Także tych pomysłów z naszej strony jest dużo, no ale też można po prostu wpłacać na tą cegiełkę, można zapraszać firmy do współpracy, znajomych, można o tym mówić, udostępniać. Każda pomoc jest dla nas ważna.
8: Bardzo mi się podoba, jak wielu przyjaciół udało wam się zebrać na tym wydarzeniu, bo stoimy tutaj właśnie w miejscu, gdzie ten dom powstanie, ale to wyszło na to, że to jest świetna okazja, żeby tych wszystkich przyjaciół domu w Łodzi zebrać. Kto się pojawił dzisiaj, kto wam na co dzień pomaga?
9: Nasze dzieci skupiają wokół siebie fantastycznych ludzi, bo nasze dzieci są fantastyczne i mają w sobie ogrom radości, ogrom dobrej energii i uśmiechu i tak magnetyzują. I rzeczywiście dzisiaj był z nami senator Kwiatkowski, senator Artur Dudnin, piękne dziewczyny mi z Polonia, wspaniałe babcie w locie z dziadkiem, przyjaciele z MPK. Było bardzo dużo wspaniałych osób, firm i instytucji, które na co dzień nam pomagają. Byli też sąsiedzi nasi, którzy na początku niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tej budowy. Były nawet protesty. To nam też, muszę powiedzieć, że wstrzymało na około rok cały proces, dlatego że nie wiedzieli, co tu powstanie. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te nastawienia są zupełnie inne. I właśnie też takimi wydarzeniami wesołymi, pogodnymi chcemy pokazać, że my jesteśmy fajni. To prawda, że nasze dzieci mają ciężki los, że zostały porzucone, że urodziły się z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami, ale to są fantastyczne dzieciaki i też wokół nich są fantastyczni ludzie, więc myślimy, że to się wszystko uda.
0: Kochani, tu nie ma co gadać. Wejdźcie na stronę cegiełkadobra.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pomóżmy zbudować dom w Łodzi. Za dzisiejszą audycję dziękuję wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: W weekendy zazwyczaj staram się przekazywać dobre wiadomości, no ale są pewne tematy, których nie unikniemy. No i niestety tutaj na tą weekendową audycję właśnie przypadł taki czas, że musimy porozmawiać o najbardziej łódzkim ze wszystkich tematów, czyli o remontach. Zbliża się lato, więc oczywiście ten okres jak najbardziej intensywnych prac, które są tłumaczone zmniejszeniem ruchu, no i dobrą pogodą, która jednak bywa bardziej przewidywalna niż ta wiosna czy jesienna w naszym kraju. I niestety od razu czuję się w obowiązku zaznaczyć, że tych remontów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Żeby przekazać te wszystkie komunikaty nam, dziennikarzom, żebyśmy my mogli przekazać je wam dalej, spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta w jednym z miejsc, które właśnie takim, dość odczuwalnym remontem zostanie dotknięte już za kilka tygodni. Jako pierwszy na temat remontów, które rozpoczną się właśnie w tym letnim okresie, opowiedział Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
1: Tym żyje Łódź.
10: Drodzy Państwo, z wielkimi krokami zbliżają się w wakacje. Właściwie ten początek czerwca jest już okresem, kiedy kończy nam się rok szkolny. Dużo osób przesiada się na rowery, a ilość samochodów w mieście zdecydowanie maleje. To też okres dobrej pogody, którą należy dobrze wykorzystać. Dlatego na te wakacje zarówno drogowcy, jak i torowcy MPK zaplanowali naprawdę dużo prac. Część z tych prac będziemy chcieli wykonać tylko i wyłącznie w wakacje. I tutaj takim doskonałym przykładem jest ulica Palki, na której będziemy wymieniali asfalt i dobudowywali zupełnie nowy zjazd w kierunku Nowosolnej, zjazd z Palki w ulicę Wojska Polskiego właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej. Chcemy ten okres dobrze wykorzystać zarówno na inwestycje torowe, które mają trwać właśnie w wakacje, jak i inwestycje drogowe, które będziemy chcieli w wakacje skończyć albo zacząć takie duże realizacje, tak żeby właśnie w wakacje największy i najbardziej uciążliwy zakres prac wykonać, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, to tych inwestycji naprawdę będzie dużo. Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od krańcówki do Serwituty. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami i chyba na taką najbardziej symboliczną jeszcze ulicę w Łodzi, czy ulicę Wróblewskiego, gdzie pierwszy etap zrobiliśmy w zeszłym roku. W tym roku będziemy tą inwestycję kontynuować na tym najgorszym odcinku, gdzie naprawdę wyświetla nam się mnóstwo odszkodowań drogowych i ta droga przez wiele lat domagała się remontu i w tym roku tego remontu się doczeka. Mówimy też o rozpoczęciu prac na Placu Wolności. Te prace chcemy zacząć 1 czerwca i zakończyć, no, mam nadzieję, że na koniec sierpnia. Tutaj ta szansa naprawdę jest bardzo wysoka. Ewentualnie będziemy potrzebowali tygodnia bądź dwóch tygodni września, żeby tą nieszczęsną kostkę zamienić na nawierzchnię betonową i mieć spokój na najbliższe 25 lat. O tym opowie pani dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
11: 1 czerwca startujemy z wymianą nieszczęsnej nawierzchni, czyli kostki, w torowisku na Placu Wolności. Te prace będą trwały przez okres wakacji. Jedyny fragment, który zostanie poza wakacjami, to fragment od ulicy Zachodniej w kierunku do Placu Wolności. Tam musimy to opóźnić ze względu na to, żeby cały czas zachować wjazdy strażakom. Podkreślić należy, że cały obszar Placu Wolności, czyli fontanna, plac zabaw, tereny zielone, dojście do kawiarni, restauracji oraz wjazdy docelowe zostaną zachowane. Drogowcy będą pracować przy samym torowisku i wygrodzenia będą najbardziej optymalne, tak żeby cały czas Plac Wolności mógł funkcjonować. Te 20 takich około 20 tematów inwestycyjnych w całej Łodzi, które będziemy prowadzić, to kluczowe, to, które mówił pan prezydent, wymiany nawierzchni, na przykład na Zgierskiej, jeszcze w okolicy Ronda Biłyka, Pabiańska, tam gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, zresztą na Pabiańskiej już pracujemy przy pierwszych przystankach. To wszystko się zadzieje. Powstaną w okresie wakacji dwie nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Puszkina i wzdłuż ulicy Piłsudskiego od galerii do parku Źródliska. To będziemy budować również chodniki, na przykład na Olechowie w okolicy nowo powstałego przedszkola, czyli ulica Baumwelta. No i będziemy wchodzić jak najszybciej z remontami, które mamy tak zwanym portfelu, czyli Tylna, Pojezierska, Wróblewskiego. To wszystko się zadzieje w najbliższych tygodniach. Umowy są podpisane. Państwo nas zobaczycie. Wszystkie te oczywiście inwestycje będą prowadzone. Letnie remonty przy normalnie pod ruchem będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch, żeby wykonać to sprawnie.
0: Skoro konferencja dotycząca prac remontowych w okresie letnim, no to nie mogliśmy odpuścić tematu przebudowy Placu Wolności, który, jak już wszyscy widzimy na własne oczy, zaraz po remoncie, dosłownie po kilkunastu miesiącach, zaczął się rozpadać. A zaczęła rozpadać się kostka, którą wyłożone jest torowisko. Niestety ta wada jest na tyle poważna, że może być po prostu zagrożeniem dla osób uczestniczących w ruchu na Placu Wolności. No i oczywiście od jakiegoś czasu mówi się, że skoro ten poprzedni remont Placu Wolności nie został przeprowadzony wystarczająco dobrze, no to naprawa tego właśnie placu powinna odbyć się w trybie gwarancji. Wcześniej ze strony Urzędu Miasta płynęły do nas komunikaty, że ta gwarancja może nie do końca się udać ze względu na to, że planowana jest zmiana metody, nie tylko naprawa nawierzchni w taki sposób, w jaki została ona położona, czyli nawierzchni z kostki, ale planowana jest zmiana metody na po prostu betonową ulicę i ze względu na tę zmianę umowa gwarancyjna może nie obowiązywać w pełni, tak jakbyśmy tego chcieli. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jednak, że nie tylko jeszcze całkowity koszt tej naprawy nie jest znany, to do tego jeszcze, że zostanie on podzielony 50/50 pomiędzy miasto a wykonawcę. Więcej na ten temat opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
11: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jest to kilka milionów złotych, którymi żeśmy się podzielili z wykonawcami w ramach gwarancji. Oczywiście te wszystkie informacje są bezpośrednio u zamawiającego, czyli w Miejskim Centrum Inwestycji. Podkreślam, że tymi kosztami podzieliliśmy się z wykonawcami. Dlaczego się podzieliliśmy? Dlatego, że również podzieliliśmy się tym ryzykiem. To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to budowana kostka, ona nie zdała egzaminu i w tej chwili będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów. Mówimy o Placu Wolności, czyli o Nowomiejskiej, Pomorskiej i Legionów na fragmencie od zachodniej do placu. Te wszystkie fragmenty torowiska zostaną wymienione, będzie tam ława betonowa. Proszę pamiętać również o tym, że te prace nie będą tak intensywne. Będą rozbiórkowe prace, będzie następnie wylewana masa i ta masa na fragmentach będzie dojrzewała. Będą wygrodzenia i ten beton będzie musiał dojrzewać przez 30 dni. W związku z czym proszę mieszkańców o spokój, my naprawdę będziemy je prowadzić tak harmonijnie, żeby z tej przestrzeni po pierwsze można było korzystać, nie było utrudnień i można było korzystać również z tych lokali gastronomicznych, które się tam znajdują.
12: Czy w tej ławie betonowej będzie odciskana kostka?
11: W tej chwili rozmawiamy na ten temat z panią konserwator. Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak przyniesie nam, osłabi nam trwałość tego materiału.
0: Razem z tematem Placu Wolności został poruszony już temat zmian w funkcjonowaniu linii MPK związanych właśnie z nadchodzącymi remontami, ale to niestety nie jest koniec, a raczej dopiero wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ podczas wakacji zostanie zatrzymana ulica, po której kursuje kilka z najważniejszych linii tramwajowych dla naszego miasta. Mówimy tutaj o ulicy Kościuszki, która będzie zatrzymana na weekendy. Te remonty będą odbywały się od piątku wieczorem do niedzieli, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie linie tak kluczowe dla funkcjonowania naszego miasta jak 2, 3 czy 11 zostaną na ten czas po prostu wstrzymane. Urząd Miasta proponuje tutaj komunikację zastępczą, ale nie podaje jeszcze żadnych szczegółów tego, jak ta komunikacja będzie funkcjonować, jak często te autobusy zastępcze będą kursować i jaką trasą. Jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście przekażę Wam tę informację, bo również dla mnie jest ona po prostu kluczowa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Na ten temat podczas konferencji wypowiedział się Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Jak co roku torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje. Będą to dwa kluczowe miejsca w naszym mieście, które wpływają zarówno na komunikację miejską, jak i na organizację ruchu. Będą to prace na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga, które jest za nami. Prace na rondzie lotniku lwowskich rozpoczną się 8 czerwca i będą polegały na wymianie torowiska w pewnej części samego ronda, między jezdniami ulicy Pabianickiej. Dlatego kierowcy, którzy będą jechać od strony Górniaka czy Alei Politechniki, nie przejadą w kierunku ulicy Paderewskiego, a będą mieli taką możliwość poprzez zawrotkę, która pojawi się na ulicy Pabianickiej, lub też zalecamy od razu skierowanie się do trasy Górna, jeśli jedziemy dalej w kierunku Chojen. Natomiast tramwaje bez problemu i bez zmian będą kursowały po Pabianickiej, po Politechniki i Paderewskiego, więc będziemy mieli zapewniony dojazd na Górniak, będziemy mogli pojechać tramwajami na Chojny, natomiast na odcinku ulicy Pabianickiej od ronda lotników do Chocianowic pojawi się autobus zastępczy. Natomiast prace, które będą prowadzone na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga, rozpoczną się w połowie czerwca, 12, to jest piątek, ponieważ tutaj pracować będziemy tylko w weekendy, abyśmy od poniedziałku do piątku zapewnili mieszkańcom obsługę tramwajami, bo tej jednej z najważniejszych tras w mieście, więc po Kościuszki tramwaje w tygodniu normalnie kursują, natomiast w weekend prowadzimy pracę, wtedy zamykamy to skrzyżowanie dla ruchu w całości, będzie możliwość tylko przejazdu na wprost Aleją Kościuszki oraz skręt z ulicy Struga w prawo w kierunku 6 sierpnia, gdzie mamy też zawrotkę przed ulicą Zieloną. Pracujemy od piątkowego wieczoru, od godziny 19.20 do końca niedzieli, w poniedziałek wraca normalny ruch na skrzyżowanie i kursują po Alei Kościuszki tramwaje. I to są dwie lokalizacje, które MPK rozpoczyna w czerwcu i zakończy najpóźniej do końca wakacji. W tym obiegu, gdzie pracujemy w weekendy, wtedy uruchamiamy autobusy zastępcze, natomiast żeby nie utrudniać tych dojazdów do pracy po Kościuszki, od poniedziałku do piątku tramwaje normalnie będą kursowały. Prace dotyczą torowiska na samym skrzyżowaniu, od przejścia dla pieszych jednego do drugiego przez cały obręb skrzyżowania razem z nawierzchnią. Tutaj dziennie kursuje kilka linii tramwajowych, które mamy co około 2 minuty. Daje nam to 500 przejazdów dziennie tramwajowo. To torowisko było wykonywane 18 lat temu. Przyszedł po prostu czas na to, abyśmy zapewnili na tym głównym ciągu komunikacyjnym dobry stan torowiska i stąd realizacja w wakacje, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Wykorzystać lato do zrealizowania tych prac na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
0: Tak jak już zostało powiedziane, te wszystkie zmiany zostaną wyszczególnione na stronie internetowej. Natomiast od siebie chciałabym dodać, że jeżeli chcecie uniknąć niespodzianek w waszej

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: W Łodzi dni do końca czerwca odliczają nie tylko uczniowie szkół podstawowych czy średnich, ale też miłośnicy sztuki i to naprawdę przeróżnych rodzajów sztuki, a to ze sprawą festiwalu Rave Kijawik, który w ostatni weekend czerwca, dokładnie w dniach 26-28 czerwca, obejmie imprezowym szaleństwem teren naszego miasta. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i tak jak już zdążyliście się domyśleć, pogadamy dzisiaj trochę o festiwalu Rave Kijawik. I zanim powiecie mi, że no przecież rave to nie jest sztuka, że to jest tylko muzyka imprezowa, no to posłuchajcie, co na temat tego właśnie festiwalu i jego znaczeniu dla naszego miasta ma do powiedzenia Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
3: Czas wolny w Łodzi.
5: Warto powiedzieć, że to wydarzenie, które współpracuje już od dłuższego czasu z miastem, jest niezwykle ważne, bo gruntuje taki wizerunek naszego miasta jako tego miejsca, gdzie jest nie tylko muzyka elektroniczna, gdzie spotykają się także różne inne dyscypliny sztuki i dlatego to wydarzenie w Festiwalu Rave Kijawik jest wyjątkowe, bo jest wydarzeniem bardzo interdyscyplinarnym, łączącym różne konteksty, także te artystyczne. Ta współpraca z fotofestiwalem jest także z punktu widzenia niezwykle istotna, bo to jest duża synergia dwóch dużych, fajnych, zbudowanych od lat brandów, które mają swoją własną tożsamość, swój własny pomysł na siebie. Niekoniecznie zawsze gonią tylko za masową publicznością i tym masowym odbiorcą, ale chcą też przekazywać trochę więcej, trochę bardziej ambitnej sztuki. To jest ważny element tej oferty kulturalnej, której mamy w Łodzi na wakacje. Można powiedzieć, że to jest ważny start tych wspaniałych wakacji, które będą w najbliższym czasie w Łodzi i kierowane nie tylko do Łodzian, ale także do osób, które przyjeżdżają. Bo wiemy z lat poprzednich, że publiczność festiwalu Rave Kijawik to nie są tylko łodzianie, to są także osoby, które przyjeżdżają spoza Łodzi i przy okazji tego wydarzenia odkrywają i magię samego miasta, ale też często zupełnie nieoczywiste miejsca, w których się festiwal Rave Kijawik odbywał. Było to też wielkie podziękowania, dlatego że niejednokrotnie to wydarzenie przywracało też nawet dla nas, dla łodzian, taką świadomość, że tych wspaniałych miejsc, kolejnych wspaniałych miejsc w Łodzi jest bardzo wiele. Miejsc, które mogą na początku służyć właśnie takim tego typu wydarzeniom, a z czasem mogą przyjmować inne ważne dla miasta funkcje, więc ten podróżujący festiwal Rave Kijawik dalej na swojej trasie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku ta edycja będzie wyjątkowo udana i zachęcamy wszystkich łodzian

0: tylko Łodzian do udziału. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
1: Jak już bardzo dobrze się domyślacie, festiwal Rave Kijawik w tym roku ze względu na swoją jubileuszową 10. edycję to nie tylko koncerty i imprezy, ale również mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które obejmą swoim zasięgiem po prostu wszystkie rodzaje sztuki, które są ważne dla naszego miasta i dla uczelni i instytucji kultury działających właśnie w Łodzi. O wydarzeniach towarzyszących opowie Tomasz Poborca, pracujący w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, opowie o panelu dyskusyjnym i o pokazie filmowym, który będzie właśnie Rave Kijawikowi towarzyszyć. Posłuchajcie o tym, w jaki sposób kultura filmowa może łączyć się z kulturą techno.
2: Tomasz Poborca, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W tym roku dołączamy do programu festiwalu Rave Kijawik 28 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Przygotowaliśmy specjalny panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny poświęcony oczywiście muzyce elektronicznej, ale też transgresyjnemu potencjałowi tej kultury tanecznej z jednej strony, z drugiej komercjalizacji festiwali muzycznych, pewnego rodzaju monetyzacji tych obietnic, które często organizatorzy festiwalów, marketingowcy festiwalów, ale też samo środowisko, które uczestniczy właśnie w tych rytuałach, deklaruje. Więc na tym się skupimy i temu towarzyszyć będzie również pokaz filmowy. Jeżeli chodzi o te dyskusje, zaprosiliśmy naprawdę bardzo ciekawych i zróżnicowanych dyscyplinarnie gości. Będzie dr Andrzej Karalus, filozof, współredaktor i tłumacz kilku książek Marka Fischera, więc takiej persony, takiego autora, bez którego w zasadzie jakikolwiek demontaż współczesnego kapitalizmu i także tego przemysłu rozrywkowego z nim związanego byłby w zasadzie niemożliwy. Więc tutaj taka mocno filozoficzno-krytyczna perspektywa się pojawi. Będzie też dr Konrad Sierz-Płutowski, autor książki, która dosłownie kilka dni temu została wydana nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. Książki poświęconej właśnie rytuałom tanecznym, cielesności, ale też właśnie umiejscowienia tego performatywnego uczestnictwa w festiwalach w ramach tego przemysłu rozrywkowego. I na samym końcu, last but not least, również doktor Aleksandra Krajewska, którą Państwo myślę, że szerzej znacie jako Bambi Uzi, DJ-ka znana wszystkim łodzianom, bo między innymi występująca na tych największych imprezach jak Audio River, Parada Wolności i oczywiście Rave Kijawik. Specjalnie posługiwałem się tymi tytułami, żeby na koniec może troszeczkę zażartować, mianowicie skoro mamy tak utytułowany panel, to pokusimy się o jakąś diagnozę tej kultury rave'owej współcześnie, diagnozy, w której pomoże również prowadząca to spotkanie, czyli filmoznawczyni Martyna Gajewska z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Tak jak wspomniałem, na sam koniec po tej dyskusji czeka nas korespondujący właśnie z tematem tej dyskusji film Bestia w dżungli z 2023 roku, a więc taka bardzo swobodna, bym powiedział, adaptacja powieści Henry'ego Jamesa, przeniesiona z Londynu do Paryżu i tam główna para bohaterów zakochanych w sobie spotyka się w klubie muzycznym na przestrzeni wielu dekad. Oni są wyjęci trochę poza nawias czasu, nie starzeją się, natomiast wszystkie konteksty polityczne, ekonomiczne, społeczne, a więc również muzyka, wystrój tego klubu, dźwięki, są to przede wszystkim dźwięki elektroniczne, ale one również ulegają pewnej metamorfozie z biegiem lat, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt odniesienia w kontekście tej rozmowy, która wcześniej będzie miała miejsce w Kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Serdecznie zapraszam.
1: 10. edycja festiwalu Rave Kijawik to nie jedyny ważny jubileusz na tej scenie eventowej miasta Łodzi, ponieważ swój o wiele większy 25. jubileusz obchodzi również w tym roku fotofestiwal. No i nie jest to pierwszy raz, kiedy te festiwale przecinają się ze sobą. Wygląda na to, że to będzie całkowicie długofalowa współpraca, która jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć. No ale właśnie z tej okazji 10 lat Rave Kijawiku i 25 lat fotofestiwalu również pojawi się kilka wydarzeń wspólnych, ale o tym już więcej opowie Krzysztof Cendrowicz, czyli przedstawiciel właśnie fotofestiwalu.
3: Padły tu dzisiaj dwa ważne słowa. Pierwsze to rytuał i drugie to synergia. Fotofestiwal jest od wielu lat partnerem festiwalu Reykjavik. Nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez Reykjaviku. Myślę, że to jest piękne dopełnienie i rytuał, i zakończenie. W tym roku przede wszystkim wspólnie kończymy dwa festiwale. 28 czerwca zapraszamy właśnie na tę darmową część do Pałacu Bidermana i tam realizujemy wspólne projekty muzyczne, wspólne koncerty. Ale również wspólnie w fuzji. Tutaj w sali maszyn, po drugiej stronie tej pięknej elektrowni, odbędzie się wystawa Heleny Majewskiej w ramach fotofestiwalu, która w pewnym sensie nawiązuje do Reykjaviku również. To jest wystawa dokumentująca scenę klubową i scenę muzyczną w Polsce i w Niemczech, głównie w Warszawie i w Berlinie, co prawda, ale pojawiają się też piękne kadry z Łodzi. Także Helena przyjedzie na fotofestiwal i będzie miała szansę również dokumentować dalej Reykjavik. Także synergia, rytuał i te dwa festiwale, które są właściwie nierozłączne. Mam nadzieję, że jubileusze, które mamy, czyli 10 lat Reykjaviku, 25 lat fotofestiwalu, spotkamy się również za kolejne 5, 10, 15 lat i te rytuały przed nami. Wielkie dzięki i do zobaczenia na Reykjaviku i fotofestiwalu. Znajdujemy się w sali, w której będzie ważny support dla Reykjaviku, czyli 18 czerwca na 25-lecie fotofestiwalu zagra w tej sali Hania Rani. Wspólnie w projekcie, który jest zrealizowany takim performancem wizualno-muzycznym z Johnem Akonfra, brytyjskim artystą wizualnym, i to po koncercie zostanie udostępnione publiczności w postaci instalacji. Będzie można przyjść przez 4 dni i przed samym festiwalem Reykjavik zobaczyć tą instalację z nagraną ścieżką dźwiękową Hani Rani, także zapraszamy również na to ważne wydarzenie. I fuzja jest takim miejscem, które połączyła synergicznie fotofestiwal z Reykjavikiem. Krzysztof Candrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
1: Dowiedzieliśmy się już, że kultura techno ma mnóstwo wspólnego nie tylko z filmem, ale i z fotografią, no ale to, tak jak zapowiedziałam, naprawdę wielowymiarowe połączenie i zaraz dowiemy się, w jaki sposób kultura muzyki elektronicznej łączy się z modą. Opowie o tym Kamil Wesołowski z Instytutu Ubioru ASP w Łodzi, który będzie odpowiadał za pokaz mody, który również odbędzie się w ramach festiwalu Reykjavik.
2: Kamil Wesołowski, Instytut Ubioru, Akademia Sztuk Pięknych. Moda i muzyka to dwie nierozłączne dziedziny, które wzajemnie się przyciągają, także cieszymy się, że jako Instytut Ubioru mamy możliwość wzięcia udziału w artystycznej części festiwalu Reykjavik. Jako Instytut Ubioru przygotowujemy pokaz mody, który jest pokazem różnorodnych sylwetek zaprojektowanych przez osoby studenckie z poziomu studiów licencjackich i magisterskich. I myślę, że to jest niesamowita okazja, by zobaczyć to, co studenci projektują i przygotowują razem z wspaniałą oprawą muzyczną, którą zapewnia Reykjavik w niesamowitej przestrzeni. I jesteśmy bardzo dumni, że możemy po raz kolejny być częścią Reykjaviku.
1: Na koniec jeszcze najważniejszy głos, czyli głos samych organizatorów. Tutaj o programie festiwalu na ten rok opowie Anna Krajewska ze stowarzyszenia RVVK, czyli właśnie organizatora festiwalu.
4: Anna Krajewska, Stowarzyszenie RVVK. Słyszeli Państwo tutaj o naszych dodatkowych wydarzeniach, o współpracach, które trwają, i o nowościach, i o tym, że tych nowości jest naprawdę dużo w tym roku. Natomiast jest też rzecz, która pozostaje niezmienna, czyli nasz line-up, który jest postawiony na wysokim poziomie, dobrany przez nas celowo tak, żeby naszego odbiorcę edukować, pokazywać mu trochę nowych rzeczy. Sprowadzamy artystów z takich nieoczywistych kierunków geograficznych, tak jak co roku. W tym roku będą to artyści z Egiptu, z Argentyny, z Islandii, a także ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy i oczywiście z Polski, bo reprezentacja tej polskiej sceny też jest duża. To, co jest nowością w tym roku, jeśli chodzi o line-up, to że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki. Poza muzyką elektroniczną ta tendencja była u nas już od kilku lat, ale w tym roku mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku. Zresztą będzie u nas będzie u nas występował Zdechły Osa, który podbija dość mocno scenę tego młodszego pokolenia, na czym też nam zależało, żeby ci artyści byli idolami różnych pokoleń, żeby te pokolenia trochę w naszym festiwalu połączyć. Będzie dużo też muzyki eksperymentalnej, bardzo dużo występów na żywo. Chyba pierwszy raz w historii festiwalu będzie więcej tych aktów live niż DJ setów. Pierwszy dzień odbędzie się w kotłowni Fuzja, tutaj widać za mną naszą scenografię, która już jest od wielu lat zbudowana. Wystąpi tu w piątek dwóch artystów, Zebra Cat z Wielkiej Brytanii i ciekawy duet bardzo, bo Holden i Zimpel to jest duet Polaka i Wacława Zimpela, Polaka, i Jamesa Holdena z Wielkiej Brytanii, który opiera się na improwizacji między syntezatorem i klarnetem. Więc no jest to przykład właśnie jakichś takich nietypowych projektów, które my zawsze do Łodzi staramy się przywieźć. Drugiego dnia jest, że tak powiem, główna część imprezy, czyli nasz rave, który jest w naszym DNA no najmocniej zakorzeniony. Oczywiście część nocna, będą dwie sceny. Scena właśnie taka bardziej koncertowa i scena DJ-ska, bardziej imprezowa. No i tam oczywiście szeroki przekrój elektroniki, muzyka eksperymentalna, jazz, czyli Omasta, zespół, który bardzo cieszymy się, że udało też nam się ściągnąć, tak jak już wspomniałam, Zdechły Osa, będzie Abadir z Egiptu, który robi niesamowite takie eksperymentalne projekty. Jego ostatni projekt opowiada na przykład o wpływie algorytmów i mediów społecznościowych na nas po prostu i gdzieś tam na naszą psychikę. Będzie Girlfriend of the Year, która do elektroniki dokłada jakiś taki szalony, współczesny elektropop. Cały line-up możecie Państwo sprawdzić na naszej stronie rvvk.pl. Polecam gorąco, żeby się z nim zapoznać, bo jest bardzo różnorodny.
1: To wszystko będzie się działo w Łodzi już w dniach 26-28 czerwca, pierwszy weekend wakacji. Ja już nie mogę się doczekać, ale na razie muszę się z Wami pożegnać, bo to już koniec magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
5: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 złotych. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 złotych jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
6: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 złotych. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 2006 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak Państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, a wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
1: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również. Także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
7: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No, my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Lots of Tech Night Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się utworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Dzięki. Się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem na przyjściu, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
8: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Bóstr Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle, gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak, tak jak wspomniała moja poprzedniczka Estera, to naprawdę nie jest trudne, by otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
9: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
7: Jasne. No w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. Oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania Drag Show, Rage Room artystyczne i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League, Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
9: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
7: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać dać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
1: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku. A my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
5: Zdrowa Łódź.
10: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
9: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Bez wątpienia jedną z najbardziej szalonych i ciekawych przestrzeni galeryjnych w naszym mieście jest Galeria SP, znajdująca się przy Piotrkowskiej 68. No i co tam się teraz dzieje? To jest, proszę Państwa, naprawdę niezła komedia. Na audycję zaprasza Weronika Kobus. Dzisiaj idziemy na wystawę. Komedia i kawał sztuki, ponieważ już teraz można obejrzeć właśnie w tej przestrzeni wystawę Deklinację Twojej Starej, przygotowaną przez 13 osób artystycznych, studiujących właśnie obecnie na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, co jest dość oczywiste. Mniej oczywiste jest to, skąd wzięła się ta Twoja Stara w tytule. Jest to wystawa, w której twórcy odkrywają znaczenie zawarte w tym memicznym terminie, który funkcjonuje we współczesnym języku, ale tak naprawdę jest też również w wielu pracach dostępnych na tej wystawie przeniesiony na bardzo realne doświadczenia, związane raczej z przeszłością, raczej z dzieciństwem i z odkrywaniem swojej tożsamości, ale o tym już lepiej opowiedzą twórcy wystawy. Udało mi się, oglądając właśnie tę wystawę, porozmawiać z 4 osobami, których pracę można tam obejrzeć.
5: Czas wolny w Łodzi.
11: Dominik Gaca,
12: Zofia Ginszt,
13: Dawid Nalborski,
14: Olga Adamska.
9: Dobrze, no to zacznijmy może od tej twojej starej. Deklinację twojej starej. Czy to znaczy, że twoja stara odmienia się przez przypadki?
13: Każdy na swój sposób jakiś odmienia, jakby to pojęcie to twoja stara. Każdy zupełnie inaczej je rozumie. I że tak powiem, te prace są bardzo różnorodne.
11: Nie, jednak też zachowujemy i jest też również praca, która odwołuje się do oryginalnego mema, do którego też nawiązujemy w tytule, więc to też myślę, że warto wspomnieć.
9: Wiecie, spotykamy się w Dzień Matki, to trochę takie nietaktowne, by się wydawało, że nie chodzi tu jednak o żadną dokładną matkę, tylko o jakąś taką figurę retoryczną twojej starej. Kim w waszych pracach jest ta twoja stara?
12: W każdej pracy jest to trochę co innego. Oczywiście temat matki też jest tu poruszany kilkukrotnie, ale każdy podszedł do tego pojęcia w inny sposób, przefiltrował to przez siebie i twoja stara nie zawsze musi być twoją matką, może być innym zupełnie doświadczeniem, emocją, przeszłością, czymś starym, czymś zapomnianym, odświeżanym, do czego wracamy.
13: może być rzeczą, obiektem, zjawiskiem, czymś, co się zapisało w naszej pamięci.
9: Widzę tutaj dużo odniesień do dzieciństwa, do dorastania w erze już trochę skomputeryzowanej, ale nie do końca. Jak wspominacie ten swój okres dorastania i jak to się przekłada na pracę, które tutaj widzimy?
7: Ja na przykład w swojej pracy wracam trochę do jakichś takich moich zainteresowań z dzieciństwa. O ile to nie jest aż tak bardzo w opisie tej pracy, to jednak używam mikroskopu, którym się bawiłam w dzieciństwie i to był dla mnie też trochę jakiś taki powrót do tego czasu, do tego, czego mnie uczyli moi rodzice, a jednocześnie szukanie jakichś takich swoich własnych ścieżek. Tak a propos tego tematu, tytułu, deklinacja twojej starej, to starą można odmieniać nie tylko przez przypadki, ale też można ją na przykład stopniować i u mnie to nie jest twoja stara, tylko twoja najstarsza na przykład.
11: Ja z kolei nawiązuję do miejsc, wielu nawet, zarówno tych, w których się wychowałem, zarówno w tych, w których chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, więc ja przechodzę bardzo w swoich dwóch książkach fotograficznych przez właściwie różne miejsca, które napotykałem od najmłodszych lat właściwie praktycznie do teraz.
13: Ja natomiast odniosłem się do swojej pasji, do tańca, która się odrodziła po 10 latach przerwy. Jak się okazało, ten powrót był dla mnie dosyć sporym i ciekawym przeżyciem. I jak się okazuje, ten powrót był właściwy, bo kontynuuję w tym momencie tą pasję i cieszę się, że w ogóle ten temat pozwolił właśnie mi pomyśleć ponownie o tym, co tak naprawdę mnie interesowało w okresie dziecinnym i o czym warto jeszcze po prostu pomyśleć, tak, co warto jeszcze może zmienić w swoim życiu, tak, i że to może mieć jakiś większy wpływ teraz na to moje życie.
9: Co się stało, że ten taniec szedł na drugi plan? Czy to jest może związane ze wstydem, związanym z takim zainteresowaniem?
13: Wydaje mi się, że troszeczkę może problemy rodzinne i w jaki sposób może brak takiego może pchania do przodu w tym temacie, tak, że to bardziej było, że dziecko chodzi sobie na taniec, super fajnie, rusza się, tylko właśnie nie myślenie w takim kierunku, że jak już tam dziecko nie do końca wie, czego chce, tylko robi to, co właściwie jego rodzice tam na co go zapiszą. I też troszeczkę potem może brakowało odwagi, że jak już troszeczkę zacząłem dorastać, no to jeżeli już ten temat gdzieś tam się przejawiał, gdzieś pojawił się ponownie, no to jednak brakowało tej odwagi, żeby znowu wejść na scenę, że tak powiem. I no jednak potrzebowałem czasu, żeby po prostu dojść, odważyć się i dojść jeszcze raz, podejść jeszcze raz do tego tematu. Tak?
12: W sumie ja z naszej czwórki jestem przedstawicielką, która akurat zajęła się tematem matki, a propos twojej starej. No i w sumie to też jest stricte związane z moim dzieciństwem, właśnie z dorastaniem tego, czego moja mama mnie nauczyła i w jakim środowisku się wychowałam, ponieważ no, było to raczej środowisko wiejskie i stricte kontakt ze zwierzętami, naturą i tego, w jaki sposób moja mama mnie tego nauczyła, jak postępować ze zwierzętami, jakie dawać sygnały, jakie komunikaty, ale też stricte jest to przeniesione na tą relację między mną a nią i to, w jaki sposób my się komunikujemy do dzisiaj, jaka występuje między nami hierarchia i zrozumie. I myślę, że to wychowanie właśnie miało fundamentalny wpływ na mnie. No i tak, moja rzeźba właśnie jest odzwierciedleniem po prostu tych doświadczeń.
9: Dowiedziałam się tutaj od waszego opiekuna, od waszej pani opiekun, że zrobiliście całą tę wystawę od zera. Trudno było zająć się czymś takim. Od czego się zaczyna w ogóle praca nad taką wystawą?
12: Cóż, no chyba przede wszystkim od rozpracowania tematu. U nas to był totalny eksperyment, bo to był chyba taki pierwszy raz, kiedy stricte samodzielnie robiliśmy tą wystawę jako grupa, jako kolektyw. I no przede wszystkim trzeba rozdzielić zadania, żeby każdy wiedział, co ma robić. Trzeba ustalić pewne deadline'y, żeby nic się nie rozjechało. Wiadomo, zawsze są jakieś potyczki, gdzieś tam o czymś zapomnimy, to trzeba coś dociągnąć. Kontakt z galerią, kontakt w ogóle z mediami, z promocją. No to wszystko jest wielka siatka po prostu jakichś działań, które trzeba wykonać, oprócz zrobienia samych prac, co też było oczywiście dla każdego z nas jakimś wyzwaniem, podjęcia się w ogóle tego tematu, co w ogóle wyszło tak dosyć przypadkowo na twoja stara, ale wszyscy podjęliśmy, że ej, to jest coś, co zahaczy może nawet ucho potencjalnych obserwujących.
11: To kolejną sprawą też w naszym przypadku, oprócz no, tematu, to który jakoś tam bardziej lub mniej po dużej burzy mózgów wyszedł, to jeszcze kwestia była rozdzielenia roli tego, bo też to wspomniało o bardzo dużej siatce, która istniała w przypadku tych kontaktów, wchodzenie kontaktów, załatwianie, niezałatwiania. To też na początku dzięki pani Mogłoś mieliśmy też możliwość dostania takiej instrukcji obsługi mniej więcej, jak to działa w przypadku tworzenia wystawy, więc myślę, że to też było ważne, żeby to, co to nam też pomogło tutaj w tym, że to w ogóle doszło do tego momentu, w którym teraz stoimy.
12: To była instrukcja obsługi, ale też lista kontaktów, kiedy, gdzie, do kogo się odezwać. No i potem na podstawie tego też dalej rozdzieliliśmy obowiązki, rozpisaliśmy sobie czas, taki kalendarz, kiedy trzeba co zorganizować, i to było co tydzień gdzieś tam aktualizowane, sprawdzane, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że na początku, jak dostaliśmy gdzieś sugestie, że powinniśmy to zrobić kompletnie sami, to jakaś taka pierwsza... Były na początku obawy, tak w pierwszej chwili, ale chyba w miarę szybko się w to wdrożyliśmy i wydaje mi się, że już w momencie rozpisania tych wszystkich obowiązków poszło to całkiem sprawnie.
13: Przede wszystkim była komunikacja, tak? Porozumiewaliśmy się i każdy pisał, co robi, jakby jakie czynności wykona, i też dzięki temu poszło to dosyć sprawnie, bo wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko każdy sam miał pozostawione zadanie i nikt by nie wiedział, na jakim etapie ta jest osoba z tym zadaniem, to wydaje mi się, że to mogłoby się posypać. A tutaj jednak żeśmy się zgrali w kupie i wszystko
12: myślę, że doszło po myśli. To też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym w ogóle, jak podjęliśmy decyzję o kuratorstwie i o tym, że właśnie każdy z nas coś robił, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale nie chcieliśmy zrzucać jakby tej powagi kuratora na jedną osobę, ponieważ no każdy zrobił coś. I jakby taki duch naszej grupy postanowiliśmy stworzyć fikcyjną postać właśnie cioci Dobrowiary, która jest naszą dobrą wiarą w to, że ta wystawa się powiedzie i że nawet jeśli wyjdzie coś nie tak, to że to się wydarzy. Więc to był nasz dobry patron, którego sobie stworzyliśmy.
9: To jak ciocia się sprawdziła w roli kuratora?
12: Ciocia się świetnie sprawdziła w roli kuratora. W momencie montowania tej wystawy zależało nam, żeby utworzyć taki mały kącik, trochę przywodzący na myśl salon w starym mieszkaniu. Do całej tej aranżacji trzeba było znaleźć meble, dywan i jakoś tak się złożyło, że chyba dwa dni przed montażem wystawy udało nam się bodajże z ogłoszenia na Facebooku znaleźć za darmo taki porządny, stary, PRL-owski dywan, akurat idealnie w tym rozmiarze, którego potrzebowaliśmy. Z tym, że no jeszcze trzeba było go przewieźć tramwajem przez pół Łodzi. Dywan miał 4x5 metrów, jeśli dobrze pamiętam, ma 4x5 metrów, więc spora część tramwaju była zajęta przez dywan.
13: Ale całe szczęście tłumów wtedy nie było, bo to była pora wieczorna, więc transport dywanu przebiegł pomyślnie.
12: Ciocia nad nami czuwała.
13: Ciocia nad nami czuwała, tak.
9: A to tak podzieliliście się zadaniami, kto jest głową cioci, kto jest rękami cioci. To by było trochę obraźliwe, gdyby ktoś został tyłem cioci.
13: Każdy był osobną kończyną, nawet osobnym palcem bym powiedział.
12: Mi się wydaje, że właśnie inaczej. My jesteśmy po prostu wszyscy gdzieś tam przemieszani w tej cioci, tak?
9: Ona jest taka fluid gender.
13: Elastyczna.
11: Tak sprasowani się.
13: To było tak, jakbyśmy my ubierali tą ciocię Dobrowiarę. Każdy dokładał jej kolejną część garderoby i teraz ta wystawa jest właśnie całym jej biorem.
12: Takie dzieciaki, czy dzieciaki w płaszczu. Wszyscy próbujemy funkcjonować jako jeden porządnie działający dorosły.
9: No i wychodzi na to, że naprawdę nieźle wam poszło. Jak tam, zadowoleni jesteście z siebie już po otwarciu?
11: Zadowoleni jesteśmy, myślę. Chyba wszyscy też, reszta chyba też potwierdzi. Przy tym, ile było momentami jakichś trudności, czegoś, to no, efekt jest super, fotele są super, dywan jest super, z prac też myślę, że większości, albo wszyscy jesteśmy zadowoleni.
12: Ja przed chwilą wyszłam z biura z powrotem na przestrzeń galerii i pierwszą rzeczą usłyszałam to był głos Iwony mówiący: twoja stara przeszła Need for Speed na piechotę, i to był moment, kiedy pomyślałam, tak, to jest ta wystawa, uwielbiam tą wystawę.
9: No to słuchajcie, do kiedy można ją obejrzeć i co jeszcze będzie się działo? Jeżeli chodzi o performance, też jeszcze chyba dwa przed nami, czy jeszcze trzy?
13: Będą jeszcze trzy wydarzenia performatywne właśnie w moim wykonaniu, na które serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na finisarze, na które serdecznie zapraszamy.
12: Tak, i informacje co do performance'u, co do finisarza, o którym też zaraz powiem trochę dokładniej, są na mediach społecznościowych Instytutu Fotografii i Multimediów, ale także spin-offu, bo właśnie finisarz jest jednym z pierwszych wydarzeń, które są organizowane w ramach spin-offu na fotofestiwalu, więc pójście na nasz finisarz będzie też bardzo dobrym rozpoczęciem tej dużej i bardzo ciekawej imprezy, jaką jest i spin-off, i sam fotofestiwal ogółem. No i właśnie na samym finisarzu będzie okazja porozmawiać też z nami wszystkimi oraz będzie możliwość zagrania w grę, która jest w tym momencie w galerii, funkcjonuje ona jako demo i kod QR, za pomocą którego można sobie pobrać tą grę i przejść ją na własną rękę gdzieś w domu. A w czasie finisarzu w środę 3 czerwca o godzinie 18 będzie możliwość zagrania tutaj w tej przestrzeni galeryjnej na kolejnym bardzo wygodnym dywaniku.
14: Stara prowadzi audycję ryzyka. 25. Twoja stara to 26.
15: Wystawa będzie dostępna do 3 czerwca i oczywiście jest ona dostępna bezpłatnie. Możecie, wychodząc gdzieś na obiad czy na lody na Piotrkowskiej, zahaczyć też o galerię i przy okazji skonsumować również trochę sztuki. Mnie szczególnie ciekawi ta gra, której fragmenty usłyszeliśmy na koniec materiału, ale rozmowa o takich rzeczach niestety nie oddaje całości i trzeba po prostu przejść się osobiście i spotkać z wystawą Deklinację Twojej Starej. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
15: Arkadius is Dead nosi tytuł najnowszy spektakl, który będzie miał premierę dokładnie w ten weekend w Teatrze Jaracza. Ja już miałam okazję zajrzeć trochę za kulisy prób tego spektaklu i mogę Wam powiedzieć, że będzie to widowisko równie fascynujące i interdyscyplinarne jak sama twórczość Arkadiusa, który jest bohaterem tego spektaklu. Dopiero co mogliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa podziwiać wystawę prac Arkadiusa, teraz jego życie i jego twórczość stały się materiałem do powstania przedstawienia, które po raz kolejny przykuje uwagę łódzkiej publiczności do twórczości artysty Arkadiusa, który chyba nadal na świecie jest trochę bardziej rozpoznawalny niż we własnym kraju. A dlaczego warto go wspomnieć? Współpracował z artystami takimi jak Bjerk, Christina Aguilera, Pink, Brad Pitt, Kate Blanchett czy Justin Timberlake. O parę słów na temat spektaklu poprosiliśmy najpierw jego reżysera, czyli Marcina Liberę, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
16: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadius SD.
17: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
16: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusa. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
17: Nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
16: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
17: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusa, że warto pokazać?
16: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces od momentu, szczególnie Michałowi w momencie, kiedy pisał to, ten tekst, teraz w trakcie prób nam przyświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne, jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię, dlaczego ona ma, dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy, o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować, czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane. Znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar, wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to, wydaje, uniwersalna. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał, teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujemy napięcie. Oczekujemy, może będzie. Liczymy, że będzie.
17: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
16: Nie brał, no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, i że tu zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka i nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy ośmieszyć i nikogo nie chcemy, że tak powiem, czyjego życia nie chcemy podważyć.
15: Bartosz Kądziołka rozmawiał również z odtwórcą głównej roli Arkadiusza, czyli Pawłem Paczesnym.
18: Paweł Paczesny, aktor Teatru Jaracza, gram rolę Arkadiusza w przedstawieniu Arkadiusz is Dead.
17: Teraz z perspektywy tego czasu, kiedy państwo mieli próby, pan się przygotowuje do roli, jak pan patrzy na postać Arkadiusza, kim on jest dla pana?
18: To znaczy, jest wielką inspiracją, myślę, dla nas wszystkich tutaj. Najpierw był dla Michała Kmiecika, potem dla Marcina Libera, teraz dla nas całej obsady już od 2 miesięcy, dzień w dzień. Szczerze powiedziawszy, to myślę, że już nie potrafię patrzeć na postać żyjącego pana Arkadiusza Weremczuka, pana Arka, czy też Arkadiusza, za jego pracy twórczej. No, nie potrafię patrzeć na tę postać inaczej niż w oderwaniu od naszego scenariusza. To znaczy, oczywiście jestem niezwykle ciekaw jego prywatnie. Jego praca jest jakąś ogromną kopalnią inspiracji. Rozmawialiśmy też dużo o Aleksandrze McQueenie na próbach. Myślę, że to są po prostu dwa wielkie nazwiska mody tamtego okresu i w ogóle sztuki współczesnej. Natomiast tutaj w przedstawieniu, w scenariuszu już puścili wodze fantazji chłopaki, znaczy troszkę. Michał Kmiecik, Marcin Liber i potem już wszyscy w obsadzie. Mamy trochę takie wstawione mocne archetypy, mówiące o kapitalizmie, mówiące o nadprodukcji, mówiąc o jakichś współczesnych standardach biznesu, produktu, pieniędzy, sztuki w tym wszystkim uwikłanej tak naprawdę, presji wywartej na indywidualności. No i jeszcze postaci też z tego świata życia Arkadiusza, czyli Aleksander McQueen, Isabella Blow. No ale punktem wyjścia były te prawdziwe osoby. Tutaj to już zmierza, państwo mówili, że ta scena kolorowa, wydaje mi się, że chłopaki wybierali jak najmniej kolorowy fragment, żeby nie dać tak zbyt jednoznacznej, jakiejś płytkiej, powiedzmy, komunikatu, inspiracji do telewizji, tylko no myślę, że to po prostu wzbudza ogromne emocje. Wzbudzało kiedyś i wzbudza dzisiaj i w nas też wzbudzało podczas pracy, to
19: wynika to, że jak już jest jakaś inspiracja, to ona potem idzie daleko, daleko. Tutaj przez chwilkę w nagraniu widzieliśmy pana w garniturze. Niby to miał być zwykły biznesmen, aż w końcu urósł do czegoś monumentalnego. I to nie jest, powiedzmy, ze Stop Making Sense taki jakby garnitur, który jest jakimś metakomunikatem krytycznym. Nie, to jest coś monumentalnego i krwiożerczego, nie? Co wynaturza pana biznesmena, ale też myślę, że zmienia cały świat naokoło jego. No, a Arkadiusz, jego życie, no, na pewno zawalczył o coś niesamowicie. To jest wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy tylko na podstawie tego, co miał w sobie, bo myślę, że wbrew temu, co ktokolwiek chciał go uczyć po drodze, realizował to, co najbardziej czuł, a propos, nie wiem, polityki, a propos religii, Matki Boskiej, Iraku. Dzisiaj mamy podobną sytuację, więc to w ogóle jakiś taki... To mi się wydaje niezwykłe, że ktoś na pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły lekko, gdyby rzeczywiście były też tak samo skonstruowane. Wielka inspiracja, no i poszliśmy w jakiś świat Alicji w Krainie Czarów, w jakiś świat z jednej strony rejwu, wielkiej, niekończącej się imprezy. No i my się w tej bajce próbujemy odnajdywać. Więc dla mnie to tak naprawdę Arkadiusz w tym momencie, już tak odpowiadając finalnie na pańskie pytanie, to jest taka próba odnajdywania się wobec tych bodźców najmocniejszych. I zadawanie sobie pytania, jakim cudem ten akurat człowiek odnajdywał się na nowo, upadał, podnosił się, upadał, podnosił i walczył. I cały czas jednak umiał dokopać się do czegoś, co było w nim najgłębiej. I nawet jeśli nie do końca to było to, co świat mógłby chcieć, czego świat mógłby oczekiwać, to próbował się dokładnie tym podzielić. U nas jest cała ta sinusoida od wielkiego sukcesu do tego wyboru, by zniknąć. Natomiast tu się fabuła nie kończy. To znaczy fabuła wykonuje jeszcze parę różnych volt, zadających pytanie, a co by było gdyby, albo a co w ogóle, jeśli możemy te rzeczywistości zaginać i tutaj powoływać go do życia wśród nas.
15: Dlaczego Arkadiusz is dead? Ano dlatego, że Arkadiusz swoją działalność w pewnym momencie zakończył pod tym pseudonimem, ale jeżeli jesteście ciekawi powodów tego zakończenia, to myślę, że zdecydowanie lepiej niż ja opowie to spektakl w Teatrze Jaracza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym przedstawieniu? Na pewno to, że towarzyszy mu wyjątkowa muzyka, z której twórcą Hiroshimą również udało mi się chwilę porozmawiać.
20: Po próbie zastanawiam się, jak w ogóle działa czas w tym przedstawieniu, bo mamy z twojej strony muzykę darkwave'ową, która jest osadzona w latach 80. Karierę Arkadiusza, która rozgrywa się gdzieś u zbiegu lat 90. i zerowych. Jak to wszystko się składa?
21: Ja, tworząc muzykę do tego spektaklu, jednak opierałem się w ogóle o moje doświadczenia ze światem mody, bo takowe mam, bo przez lata, no mniej więcej, nie wiem, to jeszcze było spokojnie przed pandemią, współtworzyłem muzykę do pokazów mody Roberta Kupisza, czyli miałem jakby taką styczność generalnie ze światem mody i pokazami. I muzyka, która powstała do spektaklu, jest troszkę takim połączeniem tych doświadczeń wynikających właśnie ze współpracy ze światem mody oraz moją absolutnie autorską muzyką, bo jest tu część utworów, które powstały specjalnie na potrzeby tego spektaklu, jest część utworów, która jest jakby zaanektowana z mojej twórczości autorskiej Hiroshimy na potrzeby tego spektaklu. Ja myślę, że generalnie muzyka od lat 90. do współczesności, która pojawia się na pokazach mody, nie zmieniła się aż tak bardzo, więc tutaj ja nie miałem jakichś problemów, że jest albo nawiązanie do lat 90., a że teraz jest troszkę ta muzyka inna. Ja myślę, że świat akurat mody w dużej części opiera się o rytmy, które są wytworzone same w sobie z muzyki syntetycznej, komputerowej, a ponieważ ja jakby specjalizuję się w tego typu muzyce twórczości, więc wydaje mi się, że ta muzyka dobrze się tutaj wpisała w cały kontekst opowieści o Arkadiuszu.
20: Są są pewne trendy, które cały czas zostają i mają się świetnie, ale z kolei moda wróciła niedawno do estetyki gotyckiej i zaczęła się nią na nowo interesować. Widzisz to jako artysta, że gdzieś tam to zainteresowanie przeżywa już któryś z kolei obieg?
21: Tak, tu jest inna sprawa, że tu nawet w spektaklu jest takie odniesienie do ciągle zmieniających się i wracających różnych mód. Między innymi tam także już było techno, potem był punk, potem był rock, potem znowu wróciło techno i znowu jest punk i tak dalej. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy w takim kołowrotku wracających, mijających. Nowe pokolenia odkrywają to, co już było w przeszłości. Teraz ja akurat już pomijając może nawet ten spektakl, bo cały czas jestem czynnym też DJ-em i gram imprezy właśnie o takim charakterze dark wave'owym. Widzę, jak bardzo dużo ludzi właśnie młodego pokolenia słucha tego typu muzyki i ta muzyka po prostu ma jakiś swój nowy renesans, taka właśnie neogotycka, nawiązująca gdzieś do właśnie przełomów lat 80., 90., także co mnie bardzo cieszy osobiście. Arkadiusz w ogóle generalnie był artystą, który do świata mody wprowadził, wydaje mi się, bardzo dużą nutę buntu wizualnie, ale oczywiście jego pokazy również miały wymiar jakby taki interdyscyplinarny, więc również tam się pojawia różna muzyka. Także ja myślę, że ten spektakl fajnie przywołuje tamte czasy i jednocześnie w takim zbiciu z rzeczywistością.
15: Spektakl debiutuje na deskach Teatru Jaracza w ten weekend, ale będzie można go oglądać jeszcze zdecydowanie później, na pewno kilka dat czerwcowych również jest już ogłoszonych. Ja na pewno jestem ciekawa, jak ta historia została opracowana i co ciekawego można nadal powiedzieć o życiorysie człowieka, który w pewnym momencie wybrał anonimowość, usunął się z show biznesu i wybrał to tak zwane zwykłe życie. Za uwagę w dzisiejszej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, ja na pewno wybieram się na Arkadiusa, a Wam mogę powiedzieć na razie do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z Wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom łodzian, którzy już od dawna zgłaszali problemy z tym, że w centrum miasta nie ma gdzie parkować. No i teraz właśnie już możemy cieszyć się pierwszym z trzech zapowiedzianych przez miasto wielopoziomowych parkingów właśnie ulokowanych tutaj w okolicy centrum. I ten pierwszy budynek został oddany i otwarty. Znajduje się przy wschodzie 62/64. Jest to wielopoziomowy parking, w którym będzie aż 258 miejsc parkingowych, w tym 11 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda parkowanie na ulicy właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
0: Tym żyje Łódź.
8: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
9: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
8: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa, i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
9: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to, i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku, i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować.

0: bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
1: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent Miasta Łodzi.
0: Podejść miasto było wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widzew, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła, czyli generalnie rzecz biorąc uporządkowanie ulic, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna, to jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media inne, więc generalnie rzecz biorąc no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
2: Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze szwank dyskotliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, ławka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzali zaczynaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam Urząd Prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość pojazdów, które na co dzień funkcjonują w mieście. Tego nie da się w żaden sposób, ulic, szczególnie w centrum, nie da się rozszerzyć. Proszę zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, które też były budowane, nie myśląc o tym, kiedyś nie myślano o tym, że będzie taka liczba, taki wysyp pojazdów, jak jest w tej chwili, bo olbrzymie problemy są na każdym jednym osiedlu, gdzie zarządzają spółdzielnie. One też już nie mają żadnej przestrzeni, żeby te pojazdy, które są, upchnąć, bo każda rodzina chce mieć indywidualnie nie jeden samochód na rodzinę, ale pomnożony przez ilość osób w rodzinie, jeżeli te osoby są pełnoletnie, więc tu już niestety, dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie poradzić i mierzyć.
1: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
0: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im do pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagi na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas. Jak w małżeństwie. Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc...
1: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na Wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach tudzież miesiącach. Parking na Wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach Wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako, że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas wielkich łódzkich juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Żytomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:01:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na wielkie łódzkie juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydanie audycji dziękuję Wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach Off Piotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora, Krzysztofa Kalwasa, jak i event menadżera Off Piotrkowskiej, który tutaj doglądał technicznej strony tego wydarzenia, na krótką rozmowę o tym, co się udało na festiwalu Zerówka.
4: Krzysztof Kalwas, organizator i pomysłodawca Zerówki.
5: Michał Pietrzak, event menadżer Off Piotrkowska Center.
1: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę Was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
4: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na Kinie Polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
5: Ja też wow. Też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miało miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle. Mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię, wow.
1: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony w studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny. Bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak, nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
4: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
1: Tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony Off Piotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
5: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni Offa. I odkąd tam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla Łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten Off znowu takimi wydarzeniami żył. wcześniej faktycznie w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę tak, w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
1: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być 10 lat temu właśnie na OFF Piotrkowskiej, jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
5: Ciężkie pytanie jak na teraz. OFF się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
1: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
4: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19:10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i co? I super.
1: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
4: Nie, nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizator, a uczestnik, żeby trochę odpocząć. Mnie tam akurat nie będzie.
5: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak ofowo, tutaj będzie wersji płatnej na poziomie, podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść zobaczyć, przede wszystkim, żeby się rozerwać, ale też żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych. Trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
1: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
5: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia? Dobrego konia, nie wiem, czego się nie zmienia się, ale jak ktoś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
4: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
1: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
4: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
5: Ja również, jeżeli uważam, że jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz, to jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę. Odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne. I ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
1: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiedywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa dyskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
5: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzenie miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
1: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z OFA Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
5: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba przestrzeń, no, pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. No, myślę, że nie tylko z zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
1: Czyli po prostu zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
4: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są, również jakieś stand-upy, no i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym OFA nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
1: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFA Piotrkowska na dalszy rozwój?
5: Więcej takich inicjatyw, chociaż Nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na offie się to odnajdzie.
4: A Zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
5: Pięknie powiedziane.
1: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję Wam w takim razie za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
1: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że Festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję Was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!
3: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Przychodząc dzisiaj do studia, miałam troszkę problemy z usiedzeniem na miejscu, dlatego że po prostu rozpiera mnie pozytywna energia. Została do mnie wysłana na wyjątkowych urodzinach. Wróciłam z Teofilowa, z działki, na której jeszcze nic nie stoi, a jednak udało się tam zebrać taką masę pozytywnej energii, nadziei i miłości, że po prostu muszę się tym z Wami podzielić. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję poświęcimy sobie 19 urodzinom Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie te urodziny postanowiła wyprawić w miejscu, które dopiero nabierze znaczenia. Na razie jest pustą działką, którą przekazało miasto do dyspozycji właśnie Fundacji Dom w Łodzi, która w tej chwili stacjonuje w lokalu, no, który krótko mówiąc ogranicza ich działalność i nie pozwala rozwinąć skrzydeł w pełni. Czym zajmuje się Fundacja Dom w Łodzi? Oczywiście pomocą dzieciakom, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny ze względu na niepełnosprawność. No i tak jak się nazywa, daje tym dzieciakom dom. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii czy żadnych czarów. Jest po prostu ogrom ciężkiej pracy, dobrych ludzi i mnóstwo miłości, którą ten dom jest wypełniony. No ale tak jak już wspomniałam, fundacja, żeby funkcjonować tak, jak powinna, potrzebuje nowego domu. Na razie fundacja uzyskała działkę, ma część kwoty potrzebnej do zbudowania ich wymarzonego domu, ma projekt gotowy, architektoniczny, a to, co z tą działką i z tym projektem stanie się dalej, zależy już od ludzi dobrej woli. Najpierw pozwólcie, że o fundacji i o jej misji opowie jej prezes, czyli pani Jolanta Bobińska.
6: Jolanta Bobińska, Fundacja Dom w Łodzi.
1: Niech mi pani powie, spotykamy się na razie w szczerym polu, ale to będzie niedługo, mamy nadzieję, fantastyczny dom dla dzieciaków. Co na razie udało się zrobić i jakie są plany na tą działkę?
6: Tak, w szczerym polu, tu na razie jest ściernisko zgodnie z piosenką, ale będzie wspaniały dom. My dom prowadzimy, Fundacja Dom w Łodzi prowadzi dom od 19 lat. Dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Otaczamy na co dzień dzieci czułością, miłością, leczymy, rehabilitujemy, diagnozujemy i przez te 19 lat kiełkowało w nas marzenie, aby wybudować czy stworzyć dla dzieci większy dom, bardziej przystosowany do ich potrzeb. No i miasto użyczyło nam działki, 4,5 tysiąca metrów i mamy w planach się budować. Mamy już plany, Mamy dobrą wolę, mamy część pieniędzy, natomiast zdecydowanie zwracamy się do łodzian i nie tylko do łodzian z prośbą o wsparcie, o kupowanie cegiełki dobra. Na stronie cegiełkadobra.pl jest też możliwość wzięcia udziału w loterii, która też wspomaga finansowanie tego naszego domu, więc dużo rzeczy się dzieje, dużo marzeń mamy w sobie, dużo nadziei, że się uda zrealizować, ale bardzo, bardzo liczymy na pomoc osób o wielkim sercu, bo bez takiej pomocy no, będzie trudno albo będzie dłużej.
7: No właśnie, obchodzicie już swoje 19 urodziny. Czy pamięta Pani może, jakie były marzenia i jak wyglądał plan na tę fundację te 19 lat temu i jak to się zmieniło do dzisiaj?
6: No pamiętam, chociaż trudno mi wracać pamięcią do tamtych chwil. Pamiętam, no bo stworzyłam fundację z myślą o tym, żeby powstał taki dom. Oczywiście wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie łatwiej do zrealizowania, szybciej, bo też miałam marzenie, że ten dom, który 19 lat temu miał powstawać i powstawał, będzie szybciej utworzony. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to w tych marzeniach 19-20 lat temu, to żeby to była namiastka domu dla dzieci. Nasze dzieci nie mają biologicznych rodzin, mają, ale zostały porzucone przez biologiczne rodziny i rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach, że udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, bo i fachowa opieka medyczna i terapeutów, natomiast dużo takiej czułości, troski, takiego poczucia bezpieczeństwa daje zespół Fundacji Dom Łodzi, czyli osoby, które bezpośrednio opiekują się i troszczą o dzieci na co dzień. Także to by dla mnie było najważniejsze, ta sfera emocjonalna, bo oczywiście z czasem jakby wyposażaliśmy ten dom, mamy mnóstwo możliwości do rehabilitacji, natomiast bez ludzi, którzy czują dzieci, którzy widzą w dziecku małego człowieka, nie udałoby się stworzyć takiej placówki, takiego domu. I nie udałoby się pewnie być tutaj dzisiaj z Państwem i myśleć o tym, żeby no właśnie, żeby było jeszcze piękniej i jeszcze radośniej dla naszych dzieci.
7: Jak wygląda codzienność pracy w takiej fundacji? Widzę, że tutaj nie tylko namiastka domu, ale też namiastka rodziny, bo wszystkich pań tutaj i podopieczni i wszyscy zgromadzeni tutaj mówią ciociu.
6: Tak, tak, zdecydowanie te relacje nasze są bardzo takie przyjacielskie. Też między dziećmi relacje są niemalże braterskie, ponieważ dom jest kameralny i chcemy utrzymać ten charakter domu, żeby był taki właśnie kameralny, żeby była atmosfera rodzinna, więc to, że jest dobra energia, to się przekłada później na dzieci. One są radośniejsze, one z większym spokojem jadą na jakieś specjalistyczne badania, czy z wielką ufnością i pewnością zostają w szpitalu, bo wiedzą, że my jesteśmy, jak nie my, to jeszcze mamy grupę wolontariuszy, że nie zostają sami na oddziale szpitalnym, więc naprawdę udało się stworzyć piękną rodzinę, nie tylko która składa się z pracowników, ale właśnie jest też duża grupa wolontariuszy, którzy nas wspierają, bo rehabilitujemy na co dzień dzieci w domu, ale też korzystamy z wyjść na różnego rodzaju imprezy kulturalne, ale też sportowe, także dzieje się u nas dużo i jest nas też dużo, ale to najważniejsze, że stanowimy wielką, jedną wielką rodzinę.
3: To się dzieje w Łodzi.
7: Marta Libiszowska, Fundacja Dom Łodzi. Opowiedz proszę o tym domu, który już od kilkunastu lat prowadzicie. Jak on teraz wygląda i jak będzie to wyglądać, jeżeli uda się ten nowy dom dla dzieciaków zbudować?
8: Drzwi naszego domu dziecka dla dzieci chorych, czyli dzieci, które mają różne niepełnosprawności i ciężkie schorzenia, otworzyły się właśnie 19 lat temu. Wówczas dostaliśmy taki lokal użyczony od miasta, który mieści się w zwyczajnym bloku. Mamy sąsiadów dookoła, sąsiadujemy też ze żłobkiem i mieścimy się na dwóch kondygnacjach, gdzie są bardzo wysokie, bardzo strome i takie kręte schody, mało przyjazne, są ciasne pokoiki. Wtedy oczywiście 19 lat temu realia były troszkę inne i też prowadząc dom upewnialiśmy się z każdym rokiem, że to jest lokal, który no, nie spełnia jednak naszych potrzeb, że dzieci mają różne niepełnosprawności, potrzebują specjalistycznego sprzętu, nie poruszają się samodzielnie i pokonywanie tych schodów i ta logistyka wewnątrz domu z każdym rokiem robiła się coraz trudniejsza. My oczywiście robiliśmy remonty i staraliśmy się tak zaadoptować te pomieszczenia, żeby żyło się jak najwygodniej, natomiast wiedzieliśmy, że na dłuższą metę trzeba dokonać jakiejś zmiany i od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przenieść się do nowego domu. Szukaliśmy różnych lokali, próbowaliśmy je zaadoptować tak architektonicznie w projektach, ale okazało się, że nie ma takiego lokalu, który spełni nasze oczekiwania właśnie pod względem dostępności, bo zawsze były to jakieś piętrowe budynki, gdzie trzeba by było robić windy i szukać innych rozwiązań. No aż wreszcie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że otrzymaliśmy w użyczenie działkę od miasta i będziemy budować nasz dom, który sami narysowaliśmy, wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. To znaczy nie zrobiliśmy oczywiście tego my, tylko wspierają nas architekci z BAM Architektura, którzy już od wielu lat wspierają nas właśnie w tych różnych naszych pomysłach. Robią to pro bono, kibicują naszym dzieciom i narysowali, zaprojektowali dom naszych marzeń, który rzeczywiście będzie bardzo dostępny, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma progów, gdzie są szerokie korytarze i szerokie przejścia, gdzie są pokoiki z łazienkami dostosowanymi do potrzeb, gdzie są sale terapeutyczne, przestronne i sale, w których będą pracować terapeuci, gdzie też są takie pomieszczenia, których dziś nie mamy, czyli wózkownia i pralnia, bo my gnieżdżąc się na tych naszych małych metrach wykorzystujemy różne pomieszczenia. Jedno pomieszczenie spełnia zwykle kilka funkcji, więc mamy malutką łazieneczkę, która jest jednocześnie pralnią, a jednocześnie łazienką sąsiadującą z salą terapeutyczną. Ta sala terapeutyczna czasami jest suszarnią, bo większe gabaryty musimy gdzieś tam rozwiesić. Też jest wózkownią właśnie i jak ciocia Asia przychodzi, żeby z dziećmi pracować, to najpierw musimy to wszystko powynosić, zaaranżować tą przestrzeń i po prostu no jest to dosyć logistycznie trudne. Też ta nasza sala jest mała, trzeba się dzielić, więc teraz właśnie już widzimy oczami wyobraźni te sale z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można też rozstawić te sprzęty, które mamy, które są w pudełkach, które wyciągamy okazjonalnie, bo po prostu to jest kwestia czasu, dodatkowej pracy, wysiłku ogromnego i czasami bez wsparcia wolontariuszy po prostu różnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będzie sala poznawania świata, no będzie cudownie.
9: Tak, stoimy już na tej działce, która została przekazana, która już jest wasza, no i mamy zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy projekt, mamy działkę i mamy część pieniędzy zebranych na budowę tego domu. Czego jeszcze brakuje i jak można wam pomóc, żeby ten dom powstał jak najszybciej?
8: No brakuje nam całości kwoty, czyli 6 milionów złotych i właściwie teraz trwają jeszcze ostatnie jakieś prace związane z dokumentami, pozwoleniem na budowę, żebyśmy mogli rozpocząć tą inwestycję i właściwie wszystko jest gotowe, więc jesteśmy już w blokach startowych i bardzo liczymy na wsparcie każde, bo no 6 milionów to nie jest mało pieniędzy, mimo tego, że część już mamy, to, no to wiemy, że ta brakująca kwota to jest jednak ogrom, ale dużo się dzieje i pomagać można w różny sposób. Teraz do końca wakacji trwa loteria, więc wpłacając 10 zł na tą naszą cegiełkę dobra, mamy też możliwość wygrania, bo my bardzo lubimy, jak to są akcje takie wymiany, że my coś dostajemy, ale ktoś, kto nam pomaga, też coś zyskuje, więc ta loteria, która jest na naszą rzecz prowadzona. Za chwilę też ruszymy z takim projektem dzierganych cegiełek, żeby też zaangażować pasjonatki, które potrafią dziergać i szydełkować, czy robić na drutach. Każda taka pomoc jest ważna. Można udostępniać informacje o nas. Za chwilę będą dwa biegi, bo będziemy na biegu Mili Gromana w tym roku. W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdecydowała, że właśnie tym biegiem charytatywnym Milagromana wesprze budowę naszego domu. No i my mamy nasz własny bieg, który jest 30 sierpnia w ostatnią niedzielę wakacji. Szczęśliwa trzynastka. I też to jest forma wsparcia. Można biec i jednocześnie właśnie kupić cegiełkę na budowę naszego domu. Także tych pomysłów z naszej strony jest dużo, no ale też można po prostu wpłacać na tą cegiełkę, można zapraszać firmy do współpracy, znajomych, można o tym mówić, udostępniać. Każda pomoc jest dla nas ważna.
9: Bardzo mi się podoba, jak wielu przyjaciół udało Wam się zebrać na tym wydarzeniu, bo stoimy tutaj właśnie w miejscu, gdzie ten dom powstanie, ale to wyszło na to, że to jest świetna okazja, żeby tych wszystkich przyjaciół domu w Łodzi zebrać. Kto się pojawił dzisiaj i kto Wam na co dzień pomaga?
8: Nasze dzieci skupiają wokół siebie fantastycznych ludzi, bo nasze dzieci są fantastyczne i mają w sobie ogrom radości, ogrom dobrej energii i uśmiechu i tak magnetyzują. I rzeczywiście dzisiaj był z nami senator Kwiatkowski, senator Artur Dudnin, piękne dziewczyny mi z Polonia, wspaniałe babcie w locie z dziadkiem, przyjaciele z MPK. Było bardzo dużo wspaniałych osób, firm i instytucji, które na co dzień nam pomagają. Byli też sąsiedzi nasi, którzy no na początku niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tej budowy. Były nawet protesty. To nam też, muszę powiedzieć, że wstrzymało na około rok cały proces, dlatego że nie wiedzieli, co tu powstanie. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te nastawienia są zupełnie inne. I właśnie też takimi wydarzeniami wesołymi, pogodnymi chcemy pokazać, że my jesteśmy fajni. To prawda, że nasze dzieci mają ciężki los, że zostały porzucone, że urodziły się z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami, ale to są fantastyczne dzieciaki i też wokół nich są fantastyczni ludzie, więc myślimy, że to się wszystko uda.
1: Kochani, tu nie ma co gadać. Wejdźcie na stronę cegiełkadobra.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pomóżmy zbudować dom w Łodzi. Za dzisiejszą audycję dziękuję Wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W weekendy zazwyczaj staram się przekazywać dobre wiadomości, no ale są pewne tematy, których nie unikniemy. No i niestety tutaj na tą weekendową audycję właśnie przypadł taki czas, że musimy porozmawiać o najbardziej łódzkim ze wszystkich tematów, czyli o remontach. Zbliża się lato, więc oczywiście ten okres jak najbardziej intensywnych prac, które są tłumaczone zmniejszeniem ruchu, no i dobrą pogodą, która jednak bywa bardziej przewidywalna niż ta wiosenna czy jesienna w naszym kraju. I niestety od razu czuję się w obowiązku zaznaczyć, że tych remontów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Żeby przekazać te wszystkie komunikaty nam, dziennikarzom, żebyśmy my mogli przekazać je Wam dalej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta w jednym z miejsc, które właśnie takim, no dość odczuwalnym remontem zostanie dotknięte już za kilka tygodni. Jako pierwszy na temat remontów, które rozpoczną się właśnie w tym letnim okresie, opowiedział Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
3: Tym żyje Łódź.
10: Drodzy Państwo, z wielkimi krokami zbliżają się w wakacje. Właściwie ten początek czerwca jest już okresem, kiedy kończy nam się rok szkolny. Dużo osób przesiada się na rowery, a ilość samochodów w mieście zdecydowanie maleje. To też okres dobrej pogody, którą należy dobrze wykorzystać. Dlatego na te wakacje zarówno drogowcy, jak i torowcy MPK zaplanowali naprawdę dużo prac. Część z tych prac będziemy chcieli wykonać tylko i wyłącznie w wakacje. I tutaj takim doskonałym przykładem jest ulica Palki, na której będziemy wymieniali asfalt i dobudowywali zupełnie nowy zjazd w kierunku Nowosolnej, zjazd z Palki w ulicę Wojska Polskiego właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej. Chcemy ten okres dobrze wykorzystać zarówno na inwestycje torowe, które mają trwać właśnie w wakacje, jak i inwestycje drogowe, które będziemy chcieli w wakacje skończyć albo zacząć takie duże realizacje, tak żeby właśnie w wakacje największy i najbardziej uciążliwy zakres prac wykonać, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, to tych inwestycji naprawdę będzie dużo. Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od krańcówki do Serwituty. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami i chyba na taką najbardziej symboliczną jeszcze ulicę w Łodzi, czy ulicę Wróblewskiego, gdzie pierwszy etap zrobiliśmy w zeszłym roku. W tym roku będziemy tą inwestycję kontynuować na tym najgorszym odcinku, gdzie naprawdę wyświetla nam się mnóstwo odszkodowań drogowych i ta droga przez wiele lat domagała się remontu i w tym roku tego remontu się doczeka. Mówimy też o rozpoczęciu prac na Placu Wolności. Te prace chcemy zacząć 1 czerwca i zakończyć, no, mam nadzieję, że na koniec sierpnia. Tutaj ta szansa naprawdę jest bardzo wysoka. Ewentualnie będziemy potrzebowali tygodnia bądź 2 tygodni września, żeby tą nieszczęsną kostkę zamienić na nawierzchnię betonową i mieć spokój na najbliższe 25 lat. O tym opowie pani dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
11: 1 czerwca startujemy z wymianą nieszczęsnej nawierzchni, czyli kostki, w torowisku na Placu Wolności. Te prace będą trwały przez okres wakacji. Jedyny fragment, który zostanie poza wakacjami, to fragment od ulicy Zachodniej w kierunku do Placu Wolności. Tam musimy to opóźnić ze względu na to, żeby cały czas zachować wjazdy strażakom. Podkreślić należy, że cały obszar Placu Wolności, czyli fontanna, plac zabaw, tereny zielone, dojście do kawiarni, restauracji oraz wjazdy docelowe zostaną zachowane. Drogowcy będą pracować przy samym torowisku i wygrodzenia będą najbardziej optymalne, tak żeby cały czas Plac Wolności mógł funkcjonować. Te 20 takich, około 20 tematów inwestycyjnych w całej Łodzi, które będziemy prowadzić, to kluczowe, to, które mówił pan prezydent, wymiany nawierzchni, na przykład na Zgierskiej, jeszcze w okolicy Ronda Biłyka, Pabiańska, tam gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, zresztą na Pabiańskiej już pracujemy przy pierwszych przystankach. To wszystko się zadzieje. Powstaną w okresie wakacji dwie nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Puszkina i wzdłuż ulicy Piłsudskiego od galerii do parku Źródliska. To będziemy budować również chodniki, na przykład na Olechowie w okolicy nowo powstałego przedszkola, czyli ulica Baumwelta. No i będziemy wchodzić jak najszybciej z remontami, które mamy tak zwanym portfelu, czyli Tylna, Pojezierska, Wróblewskiego. To wszystko się zadzieje w najbliższych tygodniach. Umowy są podpisane, państwo nas zobaczycie. Wszystkie te oczywiście inwestycje będą prowadzone. Letnie remonty przy normalnie pod ruchem będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch, żeby wykonać to sprawnie.
1: Skoro konferencja dotycząca prac remontowych w okresie letnim, no to nie mogliśmy odpuścić tematu przebudowy Placu Wolności, który, jak już wszyscy widzimy na własne oczy, zaraz po remoncie, dosłownie po kilkunastu miesiącach, zaczął się rozpadać. A zaczęła rozpadać się kostka, którą wyłożone jest torowisko. Niestety ta wada jest na tyle poważna, że może być po prostu zagrożeniem dla osób uczestniczących w ruchu na Placu Wolności. No i oczywiście od jakiegoś czasu mówi się, że skoro ten poprzedni remont Placu Wolności nie został przeprowadzony wystarczająco dobrze, no to naprawa tego właśnie placu powinna odbyć się w trybie gwarancji. Wcześniej ze strony Urzędu Miasta płynęły do nas komunikaty, że ta gwarancja może nie do końca się udać ze względu na to, że planowana jest zmiana metody, nie tylko naprawa nawierzchni w taki sposób, w jaki została ona położona, czyli nawierzchni z kostki, ale planowana jest zmiana metody na po prostu betonową ulicę i ze względu na tę zmianę umowa gwarancyjna może nie obowiązywać w pełni, tak jakbyśmy tego chcieli. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jednak, że nie tylko jeszcze całkowity koszt tej naprawy nie jest znany, to do tego jeszcze, że zostanie on podzielony 50/50 pomiędzy miasto a wykonawcę. Więcej na ten temat opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
11: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jest to kilka milionów złotych, którymi żeśmy się podzielili z wykonawcami w ramach gwarancji. Oczywiście te wszystkie informacje są bezpośrednio u zamawiającego, czyli w Miejskim Centrum Inwestycji. Podkreślam, że tymi kosztami podzieliliśmy się z wykonawcami. Dlaczego się podzieliliśmy? Dlatego, że również podzieliliśmy się tym ryzykiem. To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to budowana kostka, ona nie zdała egzaminu i w tej chwili będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów. Mówimy o Placu Wolności, czyli o Nowomiejskiej, Pomorskiej i Legionów na fragmencie od zachodniej do placu. Te wszystkie fragmenty torowiska zostaną wymienione, będzie tam ława betonowa. Proszę pamiętać również o tym, że te prace nie będą tak intensywne, będą rozbiórkowe prace. Będzie następnie wylewana masa i ta masa na fragmentach będzie dojrzewała. Będą wygrodzenia i ten beton będzie musiał dojrzewać przez 30 dni. W związku z czym proszę mieszkańców o spokój, my naprawdę będziemy je prowadzić tak harmonijnie, żeby z tej przestrzeni po pierwsze można było korzystać, nie było utrudnień i można było korzystać również z tych lokali gastronomicznych, które się tam znajdują.
12: Czy w tej ławie betonowej będzie odciskana kostka?
11: W tej chwili rozmawiamy na ten temat z panią konserwator. Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak przyniesie nam, osłabi nam trwałość tego materiału.
1: Razem z tematem Placu Wolności został poruszony już temat zmian w funkcjonowaniu linii MPK związanych właśnie z nadchodzącymi remontami, ale to niestety nie jest koniec, a raczej dopiero wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ podczas wakacji zostanie zatrzymana ulica, po której kursuje kilka z najważniejszych linii tramwajowych dla naszego miasta. Mówimy tutaj o ulicy Kościuszki, która będzie zatrzymana na weekendy. Te remonty będą odbywały się od piątku wieczorem do niedzieli, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie linie tak kluczowe dla funkcjonowania naszego miasta jak 2, 3 czy 11 zostaną na ten czas po prostu wstrzymane. Urząd Miasta proponuje tutaj komunikację zastępczą, ale nie podaje jeszcze żadnych szczegółów tego, jak ta komunikacja będzie funkcjonować, jak często te autobusy zastępcze będą kursować i jaką trasą. Jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście przekażę Wam te informacje, bo również dla mnie jest ona po prostu kluczowa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Na ten temat podczas konferencji wypowiedział się Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
13: Jak co roku torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje. Będą to dwa kluczowe miejsca w naszym mieście, które wpływają zarówno na komunikację miejską, jak i na organizację ruchu. Będą to prace na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga, które jest za nami. Prace na rondzie lotniku lwowskich rozpoczną się 8 czerwca i będą polegały na wymianie torowiska w pewnej części samego ronda pomiędzy jezdniami ulicy Pabianickiej. Dlatego kierowcy, którzy będą jechać od strony Górniaka czy Alei Politechniki, nie przejadą w kierunku ulicy Paderewskiego, a będą mieli taką możliwość poprzez zawrotkę, która pojawi się na ulicy Pabianickiej, lub też zalecamy od razu skierowanie się do trasy Górna, jeśli jedziemy dalej w kierunku Chojen. Natomiast tramwaje bez problemu i bez zmian będą kursowały po Pabianickiej, po Politechniki i Paderewskiego, więc będziemy mieli zapewniony dojazd na Górniak, będziemy mogli pojechać tramwajami na Chojny, natomiast na odcinku ulicy Pabianickiej od ronda lotników do Chocianowic pojawi się autobus zastępczy. Natomiast prace, które będą prowadzone na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga, rozpoczną się w połowie czerwca, 12, to jest piątek, ponieważ tutaj pracować będziemy tylko w weekendy, abyśmy od poniedziałku do piątku zapewnili mieszkańcom obsługę tramwajami, bo tej jednej z najważniejszych tras w mieście, więc po Kościuszki tramwaje w tygodniu normalnie kursują, natomiast w weekend prowadzimy pracę, wtedy zamykamy to skrzyżowanie dla ruchu w całości. Będzie możliwość tylko przejazdu na wprost Aleją Kościuszki oraz skręt z ulicy Struga w prawo w kierunku 6 sierpnia, gdzie mamy też zawrotkę przed ulicą Zieloną. Pracujemy od piątkowego wieczoru, od godziny 19:20 do końca niedzieli. W poniedziałek wraca normalny ruch na skrzyżowanie i kursują po Alei Kościuszki tramwaje. I to są dwie lokalizacje, które MPK rozpoczyna w czerwcu i zakończy najpóźniej do końca wakacji. W tym obiegu, gdzie pracujemy w weekendy, wtedy uruchamiamy autobusy zastępcze, natomiast żeby nie utrudniać tych dojazdów do pracy, po Kościuszki od poniedziałku do piątku tramwaje normalnie będą kursowały. Prace dotyczą torowiska na samym skrzyżowaniu od przejścia dla pieszych jednego do drugiego przez cały obręb skrzyżowania razem z nawierzchnią. Tutaj dziennie kursuje kilka linii tramwajowych, które mamy co około 2 minuty. Daje nam to 500 przejazdów dziennie tramwajowo. To torowisko było wykonywane 18 lat temu. Przyszedł po prostu czas na to, abyśmy zapewnili na tym głównym ciągu komunikacyjnym dobry stan torowiska i stąd realizacja w wakacje, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Wykorzystać lato do zrealizowania tych prac na skrzyżowaniu Kościuszki ze Strugą.
1: Tak jak już zostało powiedziane, te wszystkie zmiany zostaną wyszczególnione na stronie internetowej. Natomiast od siebie chciałabym dodać, że jeżeli chcecie uniknąć niespodzianek w waszej podróży transportem publicznym w Łodzi, polecam po prostu wejść sobie na zakładkę utrudnienia na stronie mpk.loc.pl, gdzie właśnie takie zmiany tras, czy to wynikające z remontów, czy jakichś nagłych wypadków, są po prostu wyszczególnione i przekazywane w czasie rzeczywistym.
14: Wygląda na to, że w okresie letnim będę musiała życzyć cierpliwości. No i niestety takim właśnie posępnym albo po prostu realistycznym akcentem kończymy magazyn reporterów, w którym żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best.

0: tańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
3: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
4: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
3: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
4: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
3: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
5: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
3: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest. A to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Radio Złote Przeboje.

0: Piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
12: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
11: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
12: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
11: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
13: Tu woda ma moc. TPOPL.
14: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
15: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: I jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rozę przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin,

0: Te przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
1: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
2: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
1: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
3: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
1: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
0: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
6: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
5: A no właśnie.
7: Radio Złote Przeboje.
5: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

przemiała suknię, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: życiu złote przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Barbara?
15: No?
14: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
15: Co, Marian?
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
15: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
14: No.
16: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert.
18: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak. Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornam Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta.

0: ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta. Koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szulc z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
2: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
3: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
1: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
4: Nikt niczego nie odbiera rodzinom.
5: Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
1: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
0: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Pogoda na weekend.
9: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
8: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
9: Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie.
10: Radio Złote Przeboje.
9: I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Reklama. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
18: Słuchasz Radia Złote Przewody.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem. Bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.
2: Jest

Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.

0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie

0: przyznaje Aleksandra Mikoleszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
0: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
2: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75. Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
1: No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Tom Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły i idzie naprzeciwko mnie chłopak. I ja po prostu za nie mówiłam. Jezu, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, no, ale to nie jest jeszcze taki najnowszy. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam. Ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam, jak wiesz, no.
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, to znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa? Już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów

0: gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.

0: Kąciela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
3: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana. Po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał, puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
3: Cudownie.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert.
0: Mamy godzinę 13, w ostatni majowy dzień, to jest niedziela, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu, nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą, trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
15: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
14: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
16: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
14: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy.

0: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu złote przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, a zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swojskim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, bo oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w tym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli ta konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzystwo przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne dwie godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj
2: mi tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za uroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

0: Tito Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak. Ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi. To jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nieraz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: do pewnego miejsca w Polsce.
1: Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.

wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja przerozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
15: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
14: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
16: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
14: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
13: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
13: Trzy minuty po godzinie 15:00. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę.

te piękne letnie dni. Na szczęście jeszcze przed nami Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego. No i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

0: kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na oktaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu, no a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?

jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego? Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
17: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
16: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
17: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
16: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
17: Tu woda ma moc. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

0: jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
8: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
8: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
10: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
8: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda. Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: Trzy słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.

Hole, to brytyjski duet lat 80. i 90. Na muzyczną rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Reklama.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Tylmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie.
1: Dobrze.
0: Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki, będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki. Tam,
0: siatkarki. No, że więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Tylmaszek, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 17 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
4: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
6: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
4: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
7: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
4: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
3: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
3: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka. Pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: W radiu Złote Przyboje Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi wie.

sumie nie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
18: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
17: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
18: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
17: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
18: Tu woda ma moc. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

0: powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
4: Tu woda ma moc.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
11: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
10: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej Iris-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
12: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
10: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą

0: płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie. Samo w The Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę!
15: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Reklama.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Ale tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio Złote Przeboje.

your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80., a więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę. Jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, a więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści rap i pop nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie to tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby, Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Cars. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem, wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W Łodzi dni do końca czerwca odliczają nie tylko uczniowie szkół podstawowych czy średnich, ale też miłośnicy sztuki i to naprawdę przeróżnych rodzajów sztuki, a to ze sprawą festiwalu Reykjavik, który w ostatni weekend czerwca, dokładnie w dniach 26-28 czerwca, obejmie imprezowym szaleństwem teren naszego miasta. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i tak jak już zdążyliście się domyśleć, pogadamy dzisiaj trochę o festiwalu Reykjavik. I zanim powiecie mi, że no przecież rave to nie jest sztuka, że to jest tylko muzyka imprezowa, no to posłuchajcie, co na temat tego właśnie festiwalu i jego znaczeniu dla naszego miasta ma do powiedzenia Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
0: Czas wolny w Łodzi.
2: Warto powiedzieć, że to wydarzenie, które współpracuje już od dłuższego czasu z miastem, jest niezwykle ważne, bo gruntuje taki wizerunek naszego miasta jako tego miejsca, gdzie jest nie tylko muzyka elektroniczna, gdzie spotykają się także różne inne dyscypliny sztuki. I dlatego to wydarzenie w festiwalu Reykjavik jest wyjątkowe, bo jest wydarzeniem bardzo interdyscyplinarnym, łączącym różne konteksty, także te artystyczne. Ta współpraca z fotofestiwalem jest także z punktu widzenia niezwykle istotna, bo to jest duża synergia dwóch dużych, fajnych, zbudowanych od lat brandów, które mają swoją własną tożsamość, swój własny pomysł na siebie. Niekoniecznie zawsze gonią tylko za masową publicznością i tym masowym odbiorcą, ale chcą też przekazywać trochę więcej, trochę bardziej ambitnej sztuki. To jest ważny element tej oferty kulturalnej, której mamy w Łodzi na wakacje. Można powiedzieć, że to jest ważny start tych wspaniałych wakacji, które będą w najbliższym czasie w Łodzi i kierowane nie tylko do Łodzian, ale także do osób, które przyjeżdżają. Bo wiemy z lat poprzednich, że publiczność festiwalu Reykjavik to nie są tylko łodzianie, to są także osoby, które przyjeżdżają spoza Łodzi i przy okazji tego wydarzenia odkrywają i magię samego miasta, ale też często zupełnie nieoczywiste miejsca, w których się festiwal Reykjavik odbywał. Było to też wielkie podziękowania, dlatego że niejednokrotnie to wydarzenie przywracało też nawet dla nas, dla łodzian, taką świadomość, że tych wspaniałych miejsc, kolejnych wspaniałych miejsc w Łodzi jest bardzo wiele. Miejsc, które mogą na początku służyć właśnie takim tego typu wydarzeniom, a z czasem mogą przyjmować inne ważne dla miasta funkcje, więc ten podróżujący festiwal Reykjavik dalej na swojej trasie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku ta edycja będzie wyjątkowo udana i zachęcamy wszystkich łodzian, nie tylko łodzian, do udziału. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
1: Jak już bardzo dobrze się domyślacie, festiwal Reykjavik w tym roku ze względu na swoją jubileuszową 10. edycję to nie tylko koncerty i imprezy, ale również mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które obejmą swoim zasięgiem po prostu wszystkie rodzaje sztuki, które są ważne dla naszego miasta i dla uczelni i instytucji kultury działających właśnie w Łodzi. O wydarzeniach towarzyszących opowie Tomasz Poborca, pracujący w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Opowie o panelu dyskusyjnym i o pokazie filmowym, który będzie właśnie Reykjavikowi towarzyszyć. Posłuchajcie o tym, w jaki sposób kultura filmowa może łączyć się z kulturą techno.
3: Tomasz Poborca, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W tym roku dołączamy do programu festiwalu Reykjavik 28 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Przygotowaliśmy specjalny panel dyskusyjny poświęcony oczywiście muzyce elektronicznej, ale też transgresyjnemu potencjałowi tej kultury tanecznej z jednej strony, z drugiej komercjalizacji festiwali muzycznych, pewnego rodzaju monetyzacji tych obietnic, które często organizatorzy festiwalów, marketingowcy festiwalów, ale też samo środowisko, które uczestniczy właśnie w tych rytuałach, deklaruje. Więc na tym się skupimy i temu towarzyszyć będzie również pokaz filmowy. Jeżeli chodzi o te dyskusje, zaprosiliśmy naprawdę bardzo ciekawych i zróżnicowanych dyscyplinarnie gości. Będzie dr Andrzej Karalus, filozof, współredaktor i tłumacz kilku książek Marka Fischera, więc takiej persony, takiego autora, bez którego w zasadzie jakikolwiek demontaż współczesnego kapitalizmu i także tego przemysłu rozrywkowego z nim związanego byłby w zasadzie niemożliwy. Więc tutaj taka mocno filozoficzno-krytyczna perspektywa się pojawi. Będzie też dr Konrad Sierz-Płutowski, autor książki, która dosłownie kilka dni temu została wydana nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, książki poświęconej właśnie rytuałom tanecznym, cielesności, ale też właśnie umiejscowienia tego performatywnego uczestnictwa w festiwalach w ramach tego przemysłu rozrywkowego. I na samym końcu, last but not least, również doktor Aleksandra Krajewska, którą Państwo, myślę, że szerzej znacie jako Bambi Uzi, DJ-ka znana wszystkim łodzianom, bo między innymi występująca na tych największych imprezach jak Audio River, Parada Wolności i oczywiście Rave Kijawik. Specjalnie posługiwałem się tymi tytułami, żeby na koniec może troszeczkę zażartować, mianowicie skoro mamy tak utytułowany panel, to pokusimy się o jakąś diagnozę tej kultury rave'owej współcześnie, diagnozy, w której pomoże również prowadząca to spotkanie, czyli filmoznawczyni Martyna Gajewska z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Tak jak wspomniałem, na sam koniec po tej dyskusji czeka nas korespondujący właśnie z tematem tej dyskusji film Bestia w dżungli z 2023 roku, a więc taka bardzo swobodna, bym powiedział, adaptacja powieści Henry'ego Jamesa, przeniesiona z Londynu do Paryżu, i tam główna para bohaterów zakochanych w sobie spotyka się w klubie muzycznym na przestrzeni wielu dekad. Oni są wyjęci trochę poza nawias czasu, nie starzeją się, natomiast wszystkie konteksty polityczne, ekonomiczne, społeczne, a więc również muzyka, wystrój tego klubu, dźwięki, są to przede wszystkim dźwięki elektroniczne, ale one również ulegają pewnej metamorfozie z biegiem lat, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt odniesienia w kontekście tej rozmowy, która wcześniej będzie miała miejsce w Kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Serdecznie zapraszam.
1: 10. edycja festiwalu Rave Kijawik to nie jedyny ważny jubileusz na tej scenie eventowej miasta Łodzi, ponieważ swój o wiele większy 25. jubileusz obchodzi również w tym roku fotofestiwal. No i nie jest to pierwszy raz, kiedy te festiwale przecinają się ze sobą. Wygląda na to, że to będzie całkowicie długofalowa współpraca, która jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć. No ale właśnie z tej okazji 10 lat Rave Kijawiku i 25 lat fotofestiwalu również pojawi się kilka wydarzeń wspólnych, ale o tym już więcej opowie Krzysztof Candrowicz, czyli przedstawiciel właśnie fotofestiwalu.
4: Padły tu dzisiaj dwa ważne słowa. Pierwsze to rytuał i drugie to synergia. Fotofestiwal jest od wielu lat partnerem festiwalu.

0: Reykjavik. Także synergia, rytuał i te dwa festiwale, które są właściwie nierozłączne. Mam nadzieję, że jubileusze, które mamy, czyli 10 lat Reykjaviku, 25 lat fotofestiwalu, spotkamy się również za kolejne 5, 10, 15 lat i te rytuały przed nami. Wielkie dzięki i do zobaczenia na Reykjaviku i fotofestiwalu. Znajdujemy się w sali, w której będzie ważny support dla Reykjaviku, czyli 18 czerwca na 25-lecie fotofestiwalu zagra w tej sali Hania Rani wspólnie w projekcie, który jest zrealizowany takim performancem wizualno-muzycznym z Johnem Akonfra, brytyjskim artystą wizualnym, i to po koncercie zostanie udostępnione publiczności w postaci instalacji. Będzie można przyjść przez 4 dni i przed samym festiwalem Reykjavik zobaczyć tą instalację z nagraną ścieżką dźwiękową Hani Rani. Także zapraszamy również na to ważne wydarzenie. I fuzja jest takim miejscem, które połączyła synergicznie fotofestiwal z Reykjavikiem. Krzysztof Candrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
1: Dowiedzieliśmy się już, że kultura techno ma mnóstwo wspólnego nie tylko z filmem, ale i z fotografią, no ale to, tak jak zapowiedziałam, naprawdę wielowymiarowe połączenie i zaraz dowiemy się, w jaki sposób kultura muzyki elektronicznej łączy się z modą. Opowie o tym Kamil Wesołowski z Instytutu Ubioru ASP w Łodzi, który będzie odpowiadał za pokaz mody, który również odbędzie się w ramach festiwalu Reykjavik.
2: Kamil Wesołowski, Instytut Ubioru, Akademia Sztuk Pięknych. Moda i muzyka to dwie nierozłączne dziedziny, które wzajemnie się przyciągają, także cieszymy się, że jako Instytut Ubioru mamy możliwość wzięcia udziału w artystycznej części festiwalu Reykjavik. Jako Instytut Ubioru przygotowujemy pokaz mody, który jest pokazem różnorodnych sylwetek zaprojektowanych przez osoby studenckie z poziomu studiów licencjackich i magisterskich. I myślę, że to jest niesamowita okazja, by zobaczyć to, co studenci projektują i przygotowują razem z wspaniałą oprawą muzyczną, którą zapewnia Reykjavik w niesamowitej przestrzeni. I jesteśmy bardzo dumni, że możemy po raz kolejny być częścią Reykjaviku.
1: Na koniec jeszcze najważniejszy głos, czyli głos samych organizatorów. Tutaj o programie festiwalu na ten rok opowie Anna Krajewska ze Stowarzyszenia RVVK, czyli właśnie organizatora festiwalu.
3: Anna Krajewska, Stowarzyszenie RVVK. Słyszeli Państwo tutaj o naszych dodatkowych wydarzeniach, o współpracach, które trwają, i o nowościach, i o tym, że tych nowości jest naprawdę dużo w tym roku. Natomiast jest też rzecz, która pozostaje niezmienna, czyli nasz line-up, który jest postawiony na wysokim poziomie, dobrany przez nas celowo tak, żeby naszego odbiorcę edukować, pokazywać mu trochę nowych rzeczy. Sprowadzamy artystów z takich nieoczywistych kierunków geograficznych, tak jak co roku. W tym roku będą to artyści z Egiptu, z Argentyny, z Islandii, a także ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy i oczywiście z Polski, bo reprezentacja tej polskiej sceny też jest duża. To, co jest nowością w tym roku, jeśli chodzi o line-up, to to, że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki poza muzyką elektroniczną. Ta tendencja była u nas już od kilku lat, ale w tym roku mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku. Zresztą będzie u nas występował Zdechły Osa, który podbija dość mocno scenę tego młodszego pokolenia, na czym też nam zależało, żeby ci artyści byli idolami różnych pokoleń, żeby te pokolenia trochę w naszym festiwalu połączyć. Będzie dużo też muzyki eksperymentalnej, bardzo dużo występów na żywo. Chyba pierwszy raz w historii festiwalu będzie więcej tych aktów live niż DJ setów. Pierwszy dzień odbędzie się w kotłowni Fuzja, tutaj widać za mną scenografię, która już jest od wielu lat zbudowana. Wystąpi tu w piątek dwóch artystów, Zebra Cat z Wielkiej Brytanii i ciekawy duet bardzo, bo Holden i Zimpel to jest duet Polaka i Wacława Zimpela, Polaka, i Jamesa Holdena z Wielkiej Brytanii, który opiera się na improwizacji między syntezatorem i klarnetem. Więc no jest to przykład właśnie jakichś takich nietypowych projektów, które my zawsze do Łodzi staramy się przywieźć. Drugiego dnia jest, że tak powiem, główna część imprezy, czyli nasz rave, który jest w naszym DNA no najmocniej zakorzeniony. Oczywiście część nocna, będą dwie sceny. Scena właśnie taka bardziej koncertowa i scena DJ-ska, bardziej imprezowa. No i tam oczywiście szeroki przekrój elektroniki, muzyka eksperymentalna, jazz, czyli Omasta, zespół, który bardzo cieszy

0: cieszymy się, że udało też nam się ściągnąć, tak jak już wspomniałam, z tych Łyosa. Będzie Abadir z Egiptu, który robi niesamowite takie eksperymentalne projekty. Jego ostatni projekt opowiada na przykład o wpływie algorytmów i mediów społecznościowych na nas po prostu i gdzieś tam na naszą psychikę. Będzie Girlfriend of the Year, która do elektroniki dokłada jakiś taki szalony, współczesny elektropop. Cały line-up możecie Państwo sprawdzić na naszej stronie rvvk.pl. Polecam gorąco, żeby się z nim zapoznać, bo jest bardzo różnorodny.
1: To wszystko będzie się działo w Łodzi już w dniach 26-28 czerwca, pierwszy weekend wakacji. Ja już nie mogę się doczekać, ale na razie muszę się z Wami pożegnać, bo to już koniec magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 złotych. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 złotych jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 złotych. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty. Od kiedy? Już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak Państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, a wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
1: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również, także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
4: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No, my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Lodzew Tech Night Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się utworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Dzięki. Się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem na przyjściu, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
5: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Booster Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle, gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak, tak jak wspomniała moja poprzedniczka Estera, to naprawdę nie jest trudne, by otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
6: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
4: Jasne. No w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też organizować dwie wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i dwóch artystów z Polski. Oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć trzy zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania drag show, rage room artystyczne i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League, Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy udziału w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
6: Jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
4: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać dać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
1: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku. A my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
2: Zdrowa Łódź.
7: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
1: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Bez wątpienia jedną z najbardziej szalonych i ciekawych przestrzeni galeryjnych w naszym mieście jest Galeria SP, znajdująca się przy Piotrkowskiej 68. No i co tam się teraz dzieje? To jest, proszę Państwa, naprawdę niezła komedia. Na audycję zaprasza Weronika Kobus. Dzisiaj idziemy na wystawę. Komedia i kawał sztuki, ponieważ już teraz można obejrzeć właśnie w tej przestrzeni wystawę Deklinację Twojej Starej, przygotowaną przez 13 osób artystycznych, studiujących właśnie obecnie na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, co jest dość oczywiste. Mniej oczywiste jest to, skąd wzięła się ta Twoja Stara w tytule. Jest to wystawa, w której twórcy odkrywają znaczenie zawarte w tym memicznym terminie, który funkcjonuje we współczesnym języku, ale tak naprawdę jest też również w wielu pracach dostępnych na tej wystawie przeniesiony na bardzo realne doświadczenia, związane raczej z przeszłością, raczej z dzieciństwem i z odkrywaniem swojej tożsamości, ale o tym już lepiej opowiedzą twórcy wystawy. Udało mi się, oglądając właśnie tę wystawę, porozmawiać z 4 osobami, których prace można tam obejrzeć.
2: Czas wolny w Łodzi.
8: Dominik Gaca,
9: Zofia Ginszt,
10: Dawid Nalborski,
11: Olga Adamska.
1: Dobrze, no to zacznijmy może od tej twojej starej. Deklinację twojej starej. Czy to znaczy, że twoja stara odmienia się przez przypadki?
10: Każdy na swój sposób jakiś odmienia, jakby to pojęcie to twoja stara. Każdy zupełnie inaczej je rozumie. I że tak powiem, te prace są bardzo różnorodne.
8: Jednak też zachowujemy i jest też również praca, która odwołuje się do oryginalnego mema, do którego też nawiązujemy w tytule, więc to też myślę, że warto wspomnieć.
1: Wiecie, spotykamy się w Dzień Matki, to trochę takie nietaktowne, by się wydawało, że nie chodzi tu jednak o żadną dokładną matkę, tylko o jakąś taką figurę retoryczną twojej starej. Kim w waszych pracach jest ta twoja stara?
9: W każdej pracy jest to trochę co innego. Oczywiście temat matki też jest tu poruszany kilkukrotnie, ale każdy podszedł do tego pojęcia w inny sposób, przefiltrował to przez siebie i twoja stara nie zawsze musi być twoją matką, może być innym zupełnie doświadczeniem, emocją, przeszłością, czymś starym, czymś zapomnianym, odświeżanym, do czego wracamy.
10: Może być rzeczą, obiektem, zjawiskiem, czymś, co się zapisało w naszej pamięci.
1: Widzę tutaj dużo odniesień do dzieciństwa, do dorastania w erze już trochę skomputeryzowanej, ale nie do końca. Jak wspominacie ten swój okres dorastania i jak to się przekłada na pracę, które tutaj widzimy?
4: Ja na przykład w swojej pracy wracam trochę do jakichś takich moich zainteresowań z dzieciństwa. O ile to nie jest aż tak bardzo w opisie tej pracy, to jednak używam mikroskopu, którym się bawiłam w dzieciństwie i to był dla mnie też trochę jakiś taki powrót do tego czasu, do tego, czego mnie uczyli moi rodzice, a jednocześnie szukanie jakichś takich swoich własnych ścieżek. Tak a propos tego tematu, tytułu Deklinacja twojej starej, to starą można odmieniać nie tylko przez przypadki, ale też można ją na przykład stopniować i u mnie to nie jest twoja stara, tylko twoja najstarsza na przykład.
8: Ja z kolei nawiązuję do miejsc, wielu nawet, zarówno tych, w których się wychowałem, zarówno w tych, w których chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, więc ja przechodzę bardzo w swoich dwóch książkach fotograficznych przez właściwie różne miejsca, które napotykałem od najmłodszych lat właściwie do, praktycznie do teraz.
10: Ja natomiast odniosłem się do swojej pasji, do tańca, która się odrodziła po 10 latach przerwy. Jak się okazało, ten powrót był dla mnie dosyć sporym i ciekawym przeżyciem. I jak się okazuje, ten powrót był właściwy, bo kontynuuję w tym momencie tą pasję. I cieszę się, że w ogóle ten temat pozwolił właśnie mi pomyśleć ponownie o tym, co tak naprawdę mnie interesowało w okresie dziecinnym i o czym warto jeszcze po prostu pomyśleć, tak? Co warto jeszcze może zmienić w swoim życiu, tak? I że to może mieć jakiś większy wpływ teraz na to moje życie.
9: Co się stało, że ten taniec szedł na drugi plan? Czy to jest może związane ze wstydem? Związanym z takim zainteresowaniem?
10: Wydaje mi się, że troszeczkę może problemy rodzinne i w jaki sposób może brak takiego może pchania do przodu w tym temacie, tak, że to bardziej było, że dziecko chodzi sobie na taniec, super fajnie, rusza się, tylko właśnie nie myślenie w takim kierunku, że jak już tam dziecko nie do końca wie, czego chce, tylko robi to, co właściwie jego rodzice tam na co go zapiszą. I też troszeczkę potem może brakowało odwagi, że jak już troszeczkę zacząłem dorastać, no to jeżeli już ten temat gdzieś tam się przejawiał, gdzieś pojawił się ponownie, no to jednak brakowało tej odwagi, żeby znowu wejść na scenę, że tak powiem. I no jednak potrzebowałem czasu, żeby po prostu dojść, odważyć się i dojść jeszcze raz, podejść jeszcze raz do tego tematu. Tak?
9: W sumie ja tutaj z naszej czwórki jestem przedstawicielką, która akurat zajęła się tematem matki, a propos twojej starej. No i w sumie to też jest stricte związane z moim dzieciństwem, właśnie z dorastaniem tego, czego moja mama mnie nauczyła i w jakim środowisku się wychowałam, ponieważ no było to raczej środowisko wiejskie i stricte kontakt z zwierzętami, naturą i tego, w jaki sposób moja mama mnie tego nauczyła, jak postępować ze zwierzętami, jakie dawać sygnały, jakie komunikaty, ale też stricte jest to przeniesione na tą relację między mną a nią i to, w jaki sposób my się komunikujemy do dzisiaj, jaka występuje między nami hierarchia i zrozumie. I myślę, że to wychowanie właśnie miało fundamentalny wpływ na mnie. No i tak, moja rzeźba właśnie jest odzwierciedleniem po prostu tych doświadczeń.
6: Dowiedziałam się tutaj od waszego opiekuna, od waszej pani opiekun, że zrobiliście całą tę wystawę od zera. Trudno było zająć się czymś takim. Od czego się zaczyna w ogóle praca nad taką wystawą?
9: Cóż, no chyba przede wszystkim od rozpracowania tematu. U nas to był totalny eksperyment, bo to był chyba taki pierwszy raz, kiedy stricte samodzielnie robiliśmy tą wystawę jako grupa, jako kolektyw. I no przede wszystkim trzeba rozdzielić zadania, żeby każdy wiedział, co ma robić. Trzeba ustalić pewne deadline'y, żeby nic się nie rozjechało. Wiadomo, zawsze są jakieś potyczki, gdzieś tam o czymś zapomnimy, to trzeba coś dociągnąć. Kontakt z galerią, kontakt w ogóle z mediami, z promocją. No to wszystko jest wielka siatka po prostu, jakichś działań, które trzeba wykonać, oprócz zrobienia samych prac, co też było oczywiście dla każdego z nas jakimś wyzwaniem, podjęcia się w ogóle tego tematu, co w ogóle wyszło tak dosyć przypadkowo na twoja stara, ale wszyscy podjęliśmy, że ej, to jest coś, co zahaczy może nawet ucho potencjalnych obserwujących.
8: To kolejną sprawę też w naszym przypadku, oprócz no, tematu, to który jakoś tam bardziej lub mniej po dużej burzy mózgów wyszedł, to jeszcze kwestia była rozdzielenia roli tego, bo też to wspomniało o bardzo dużej siatce, która istniała w przypadku tych kontaktów, niekontaktów, załatwiania, niezałatwiania. To też na początku, dzięki pani Małgosi, mieliśmy też możliwość dostania takiej instrukcji obsługi, mniej więcej jak to działa w przypadku tworzenia wystawy, więc myślę, że to też było ważne, żeby to, co to nam też pomogło tutaj w tym, że to w ogóle doszło do tego momentu, w którym teraz stoimy.
9: To była instrukcja obsługi, ale też lista kontaktów, kiedy, gdzie, do kogo się odezwać. No i potem na podstawie tego też dalej rozdzieliliśmy obowiązki, rozpisaliśmy sobie czas, taki kalendarz, kiedy trzeba co zorganizować i to było co tydzień gdzieś tam aktualizowane, sprawdzane, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że na początku, jak dostaliśmy gdzieś sugestie, że powinniśmy to zrobić kompletnie sami, to jakaś taka pierwsza... Były na początku obawy, tak w pierwszej chwili, ale chyba w miarę szybko się w to wdrożyliśmy i wydaje mi się, że już w momencie rozpisania tych wszystkich obowiązków poszło to całkiem sprawnie.
10: Przede wszystkim była komunikacja, tak? Porozumiewaliśmy się i każdy pisał, co robi, jakby jakie czynności wykona i też dzięki temu poszło to dosyć sprawnie, bo wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko każdy sam miał pozostawione zadanie i nikt by nie wiedział, na jakim etapie ta jest osoba z tym zadaniem, to wydaje mi się, że to mogłoby się posypać. A tutaj jednak żeśmy się zgrali w kupie i wszystko
9: myślę, że
10: doszło po myśli.
9: To też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym w ogóle, jak podjęliśmy decyzję o kuratorstwie i o tym, że właśnie każdy z nas coś robił, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale nie chcieliśmy zrzucać jakby tej powagi kuratora na jedną osobę, ponieważ no każdy zrobił coś. I jakby taki duch naszej grupy postanowiliśmy stworzyć fikcyjną postać właśnie cioci Dobrowiary, która jest naszą dobrą wiarą w to, że ta wystawa się powiedzie i że nawet jeśli wyjdzie coś nie tak, to że to się wydarzy. Więc to był nasz dobry patron, którego sobie stworzyliśmy.
1: To jak ciocia się sprawdziła w roli kuratora?
11: Ciocia się świetnie sprawdziła w roli kuratora. W momencie montowania tej wystawy zależało nam, żeby utworzyć taki mały kącik, trochę przywodzący na myśl salon w starym mieszkaniu. Do całej tej aranżacji trzeba było znaleźć meble, dywan i jakoś tak się złożyło, że chyba dwa dni przed montażem wystawy udało nam się bodajże z ogłoszenia na Facebooku znaleźć za darmo taki porządny, stary, PRL-owski dywan, akurat idealnie w tym rozmiarze, którego potrzebowaliśmy. Z tym, że no jeszcze trzeba było go przewieźć tramwajem przez pół Łodzi. Dywan miał 4x5 metrów, jeśli dobrze pamiętam, ma 4x5 metrów, więc spora część tramwaju była zajęta przez dywan.
10: Ale całe szczęście tłumów wtedy nie było, bo to była pora wieczorna, więc transport dywanu przebiegł pomyślnie.
1: Ciocia nad nami czuwała.
10: Ciocia nad nami czuwała, tak.
1: A to tak podzieliliście się zadaniami? Kto z głową cioci, kto z rękami cioci? To by było trochę obraźliwe, gdyby ktoś został tyłem cioci.
10: Każdy był osobną kończyną, nawet osobnym palcem bym powiedział.
1: Mi się wydaje, że właśnie inaczej. My jesteśmy po prostu wszyscy gdzieś tam przemieszani w tej cioci, tak?
9: Ona jest taka fluid gender.
10: Elastyczna.
8: Tak sprasowani się.
10: To było tak, jakbyśmy my ubierali tą ciocię Dobrowiarę. Każdy dokładał jej kolejną część garderoby i teraz ta wystawa jest właśnie całym jej biorem.
1: Takie dzieciaki, czy dzieciaki w płaszczu. Wszyscy próbujemy funkcjonować jako jeden porządnie działający dorosły.
9: No i wychodzi na to, że naprawdę nieźle wam poszło. Jak tam, zadowoleni jesteście z siebie już po otwarciu?
8: Zadowoleni jesteśmy, myślę. Chyba wszyscy też, reszta chyba też potwierdzi. Przy tym, ile było momentami jakichś trudności, czegoś, to no, efekt jest super, fotele są super, dywan jest super, z prac też myślę, że większości, bo wszyscy jesteśmy zadowoleni.
1: Ja przed chwilą wyszłam z biura z powrotem na przestrzeń galerii i pierwszą rzeczą usłyszałam to był głos Iwony mówiący: twoja stara przeszła Need for Speed na piechotę i to był moment, kiedy pomyślałam, tak, to jest ta wystawa, uwielbiam tą wystawę. No to słuchajcie, do kiedy można ją obejrzeć i co jeszcze będzie się działo, jeżeli chodzi o performance? Też jeszcze chyba dwa przed nami, czy jeszcze trzy?
10: Będą jeszcze trzy wydarzenia performatywne właśnie w moim wykonaniu, na które serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na finisarze, na które serdecznie zapraszamy.
1: Tak, i informacje co do performance'u, co do finisarza, o którym też zaraz powiem trochę dokładniej, są na mediach społecznościowych Instytutu Fotografii i Multimediów, ale także spin-offu, bo właśnie finisarz jest jednym z pierwszych wydarzeń, które są organizowane w ramach spin-offu na fotofestiwalu, więc pójście na nasz finisarz będzie też bardzo dobrym rozpoczęciem tej dużej i bardzo ciekawej imprezy, jaką jest i spin-off, i sam fotofestiwal ogółem. No i właśnie na samym finisarzu będzie okazja porozmawiać też z nami wszystkimi oraz będzie możliwość zagrania w grę, która jest w tym momencie w galerii, funkcjonuje ona jako demo i kod QR, za pomocą którego można sobie pobrać tą grę i przejść ją na własną rękę gdzieś w domu. A w czasie finisarzu w środę 3 czerwca o godzinie 18 będzie możliwość zagrania tutaj w tej przestrzeni galeryjnej na kolejnym bardzo wygodnym dywaniku.
12: Stara prowadzi audycję ryzyka. 25. Twoja stara to 6. Twoja 26.
1: Wystawa będzie dostępna do 3 czerwca i oczywiście jest ona dostępna bezpłatnie. Możecie, wychodząc gdzieś na obiad czy na lody na Piotrkowskiej, zahaczyć też o galerię i przy okazji skonsumować również trochę sztuki. Mnie szczególnie ciekawi ta gra, której fragmenty usłyszeliśmy na koniec materiału, ale rozmowa o takich rzeczach niestety nie oddaje całości i trzeba po prostu przejść się osobiście i spotkać z wystawą Deklinację Twojej Starej. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Arkadius is Dead nosi tytuł najnowszy spektakl, który będzie miał premierę dokładnie w ten weekend w Teatrze Jaracza. Ja już miałam okazję zajrzeć trochę za kulisy prób tego spektaklu i mogę Wam powiedzieć, że będzie to widowisko równie fascynujące i interdyscyplinarne jak sama twórczość Arkadiusa, który jest bohaterem tego spektaklu. Dopiero co mogliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa podziwiać wystawę prac Arkadiusa, teraz jego życie i jego twórczość stały się materiałem do powstania przedstawienia, które po raz kolejny przykuje uwagę łódzkiej publiczności do twórczości artysty Arkadiusa, który chyba nadal na świecie jest trochę bardziej rozpoznawalny niż we własnym kraju. A dlaczego warto go wspomnieć? Współpracował z artystami takimi jak Bjerk, Christina Aguilera, Pink, Brad Pitt, Kate Blanchett czy Justin Timberlake. O parę słów na temat spektaklu poprosiliśmy najpierw jego reżysera, czyli Marcina Liberę, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
13: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz SD.
14: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
13: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusa. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
14: Nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
13: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
14: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusa, że warto pokazać?
13: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces od momentu, szczególnie Michałowi w momencie, kiedy pisał to, ten tekst, teraz w trakcie prób nam przyświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię i dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy, o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować, czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane. Znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar. Wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to wydaje uniwersalna. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii, i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał. Teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujemy napięcie. Oczekujemy, może będzie.
14: Czy on,
13: liczymy, że będzie.
14: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
13: Nie brał, no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, i że tu zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka i nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy ośmieszyć i nikogo nie chcemy, że tak powiem, czyjego życia nie chcemy podważyć.
1: Bartosz Kądziołka rozmawiał również z odtwórcą głównej roli, roli Arkadiusa, czyli Pawłem Paczesnym.
15: Paweł Paczesny, aktor Teatru Jaracza, gram rolę Arkadiusa w przedstawieniu Arkadius is Dead.
14: Teraz z perspektywy tego czasu, kiedy państwo mieli próby, pan się przygotowuje do roli, jak pan patrzy na postać Arkadiusa, kim on jest dla pana?
15: To znaczy jest wielką inspiracją, myślę, dla nas wszystkich tutaj. Najpierw był dla Michała Kmiecika, potem dla Marcina Libera. Teraz dla nas całej obsady już od 2 miesięcy, dzień w dzień. Szczerze powiedziawszy, to myślę, że już nie potrafię patrzeć na postać żyjącego pana Arkadiusza Weremczuka, pana Arka, czy też Arkadiusa, za jego pracy twórczej. No nie potrafię patrzeć na tę postać inaczej niż w oderwaniu od naszego scenariusza. To znaczy, oczywiście jestem niezwykle ciekaw jego prywatnie. Jego praca jest jakąś ogromną kopalnią inspiracji. Rozmawialiśmy też dużo o Aleksandrze McQueenie na próbach. Myślę, że to są po prostu dwa wielkie nazwiska mody tamtego okresu i w ogóle sztuki współczesnej. Natomiast tutaj w przedstawieniu, w scenariuszu już puścili wodze fantazji chłopaki, znaczy troszkę. Michał Kmiecik, Marcin Liber i potem już wszyscy w obsadzie. Mamy trochę takie wstawione mocne archetypy, mówiące o kapitalizmie, mówiące o nadprodukcji, mówiąc o jakichś współczesnych standardach biznesu, produktu, pieniędzy, sztuki w tym wszystkim uwikłanej tak naprawdę, presji wywartej na indywidualności. No i jeszcze postaci też z tego świata życia Arkadiusa, czyli Aleksander McQueen, Isabella Blow. No ale punktem wyjścia były te prawdziwe osoby. Tutaj to już zmierza, państwo mówili, że ta scena kolorowa, wydaje mi się, że chłopaki wybierali jak najmniej kolorowy fragment, żeby nie dać tak zbyt jednoznacznej, jakiejś płytkiej, powiedzmy, komunikatu, inspiracji do telewizji, tylko no myślę, że to po prostu wzbudza ogromne emocje. Wzbudzało kiedyś i wzbudza dzisiaj i w nas też wzbudzało podczas pracy. To wynika to, że jak już jest jakaś inspiracja, to ona potem idzie daleko, daleko. Tutaj przez chwilkę w nagraniu widzieliśmy pana w garniturze. Niby to miał być zwykły biznesmen, aż w końcu urósł do czegoś monumentalnego. I to nie jest, powiedzmy, ze Stop Making Sense taki jakby garnitur, który jest jakimś metakomunikatem krytycznym. Nie, to jest coś monumentalnego i krwiożerczego, nie? Co wynaturza pana biznesmena, ale też myślę, że zmienia cały świat naokoło jego. No, a Arkadius, jego życie, no, na pewno zawalczył o coś niesamowicie. To jest wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy tylko na podstawie tego, co miał w sobie, bo myślę, że wbrew temu, co ktokolwiek chciał go uczyć po drodze, realizował to, co najbardziej czuł, a propos, nie wiem, polityki, a propos religii, Matki Boskiej, Iraku. Dzisiaj mamy podobną sytuację, więc to w ogóle jakiś taki... No to mi się wydaje niezwykłe, że ktoś w pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły lekko, gdyby rzeczywiście były też tak samo skonstruowane. Wielka inspiracja, no i poszliśmy w jakiś świat Alicji w Krainie Czarów, w jakiś świat z jednej strony rejwu, wielkiej, niekończącej się imprezy. No i my się w tej bajce próbujemy odnajdywać. Więc dla mnie to tak naprawdę Arkadius w tym momencie, już tak odpowiadając finalnie na pańskie pytanie, to jest taka próba odnajdywania się wobec tych bodźców najmocniejszych. I zadawanie sobie pytania, jakim cudem ten akurat człowiek odnajdywał się na nowo, upadał, podnosił się, i walczył i cały czas jednak umiał dokopać się do czegoś, co było w nim najgłębiej. I nawet jeśli nie do końca to było to, co świat mógłby chcieć, czego świat mógłby oczekiwać, to próbował się dokładnie tym podzielić. U nas jest cała ta sinusoida od wielkiego sukcesu do tego wyboru, by zniknąć. Natomiast tu się fabuła nie kończy. To znaczy fabuła wykonuje jeszcze parę różnych wolt zadających pytanie, a co by było gdyby, albo a co w ogóle, jeśli możemy te rzeczywistości zaginać. I tutaj powoływać go do życia wśród nas.
1: Dlaczego Arkadiusz is dead? Ano dlatego, że Arkadiusz swoją działalność w pewnym momencie zakończył pod tym pseudonimem, ale jeżeli jesteście ciekawi powodów tego zakończenia, to myślę, że zdecydowanie lepiej niż ja opowie to spektakl w Teatrze Jaracza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym przedstawieniu? Na pewno to, że towarzyszy mu wyjątkowa muzyka, z której twórcą Hiroshimą również udało mi się chwilę porozmawiać.
6: Po próbie zastanawiam się, jak w ogóle działa czas w tym przedstawieniu, bo mamy z twojej strony muzykę darkwave'ową, która jest osadzona w latach 80. Karierę Arkadiusza, która rozgrywa się gdzieś u zbiegu lat 90. i zerowych. Jak to wszystko się składa?
16: Ja, tworząc muzykę do tego spektaklu, jednak opierałem się w ogóle o moje doświadczenia ze światem mody, bo takowe mam, bo przez lata, no mniej więcej, nie wiem też, czy było spokojnie przed pandemią, współtworzyłem muzykę do pokazów mody Roberta Kupisza, czyli miałem jakby taką styczność generalnie ze światem mody i pokazami. I muzyka, która powstała do spektaklu, jest troszkę takim połączeniem tych doświadczeń wynikających właśnie ze współpracy ze światem mody oraz moją absolutnie autorską muzyką, bo jest tu część utworów, które powstały specjalnie na potrzeby tego spektaklu, jest część utworów, która jest jakby zaanektowana z mojej twórczości autorskiej Hiroshimy na potrzeby tego spektaklu. Ja myślę, że generalnie muzyka od lat 90. do współczesności, która pojawia się na pokazach mody, nie zmieniła się aż tak bardzo, więc tutaj ja nie miałem jakichś problemów, że jest albo nawiązanie do lat 90., a że teraz jest troszkę ta muzyka inna. Ja myślę, że świat akurat mody w dużej części opiera się o rytmy, które są wytworzone same w sobie z muzyki syntetycznej, komputerowej, a ponieważ ja jakby specjalizuję się w tego typu muzyce twórczości, więc wydaje mi się, że ta muzyka dobrze się tutaj wpisała w cały kontekst opowieści o Arkadiuszu.
6: Są pewne trendy, które cały czas zostają i mają się świetnie, ale z kolei moda wróciła niedawno do estetyki gotyckiej i zaczęła się nią na nowo interesować. Widzisz to jako artysta, że gdzieś tam to zainteresowanie przeżywa już któryś z kolei obieg?
16: Tak, tu jest inna sprawa, że tu nawet w spektaklu jest takie odniesienie do ciągle zmieniających się i wracających różnych mód. Między innymi tam także już było techno, potem był punk, potem był rock, potem znowu wróciło techno i znowu jest punk i tak dalej. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy w takim kołowrotku wracających, mijających. Nowe pokolenia odkrywają to, co już było w przeszłości. Teraz ja akurat już pomijając może nawet ten spektakl, bo cały czas jestem czynnym też DJ-em i gram imprezy właśnie o takim charakterze darkwave'owym. Widzę, jak bardzo dużo ludzi właśnie młodego pokolenia słucha tego typu muzyki i ta muzyka po prostu ma jakiś swój nowy renesans, taka właśnie neogotycka, nawiązująca gdzieś do właśnie przełomów lat 80., 90., także co mnie bardzo cieszy osobiście. Arkadiusz w ogóle generalnie był artystą, który do świata mody wprowadził, wydaje mi się, bardzo dużą nutę buntu wizualnie, ale oczywiście jego pokazy również miały wymiar jakby taki interdyscyplinarny, więc również tam się pojawia różna muzyka. Także ja myślę, że ten spektakl fajnie przywołuje tamte czasy i jednocześnie w takim zbiciu z rzeczywistością.
1: Spektakl debiutuje na deskach Teatru Jaracza w ten weekend, ale będzie można go oglądać jeszcze zdecydowanie później, na pewno kilka dat czerwcowych również jest już ogłoszonych. Ja na pewno jestem ciekawa, jak ta historia została opracowana i co ciekawego można nadal powiedzieć o życiorysie człowieka, który w pewnym momencie wybrał anonimowość, usunął się z show biznesu i wybrał to tak zwane zwykłe życie. Za uwagę w dzisiejszej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, ja na pewno wybieram się na Arkadiusa, a Wam mogę powiedzieć na razie do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
17: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z Wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom łodzian, którzy już od dawna zgłaszali problemy z tym, że w centrum miasta nie ma gdzie parkować. No i teraz właśnie już możemy cieszyć się pierwszym z trzech zapowiedzianych przez miasto wielopoziomowych parkingów właśnie ulokowanych tutaj w okolicy centrum. I ten pierwszy budynek został oddany i otwarty. Znajduje się przy wschodzie 62/64. Jest to wielopoziomowy parking, w którym będzie aż 258 miejsc parkingowych, w tym 11 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda parkowanie na ulicy właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
5: Tym żyje Łódź.
6: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
7: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
6: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
8: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
4: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent miasta Łodzi.
8: To też miasto było wielkie. wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widzew, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła, czyli generalnie rzecz biorąc uporządkowanie ulicy, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna, to jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media inne. Więc generalnie rzecz biorąc, no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
2: Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze tak dyskutliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, ławka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam Urząd Prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość

0: mierzyć.
1: Poradzić i mierzyć.
2: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
3: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im to pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas. Będziemy jak w małżeństwie. Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc...
2: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na Wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach tudzież miesiącach. Parking na Wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach Wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas wielkich łódzkich juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Lutomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:00-1:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na wielkie łódzkie juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydarzenia audycji.

0: Dziękuję Wam za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach Owpiotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora, Krzysztofa Kalwasa, jak i event menadżera Owpiotrkowskiej, który tutaj doglądał technicznej strony tego wydarzenia, na krótką rozmowę o tym, co się udało na festiwalu Zerówka.
2: Krzysztof Kalwas, organizator i pomysłodawca Zerówki.
3: Michał Pietrzak, event menadżer Owpiotrkowska Center.
0: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę Was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
2: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na kinie polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
3: Ja też wow. Też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miało miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle. Mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię, wow.
0: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony w studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny. Bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak, nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
2: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
0: Tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony Owpiotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
3: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni OFA. I odkąd tam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten OFF znowu takimi wydarzeniami żył. Wcześniej faktycznie, w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę tak w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
0: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być 10 lat temu, właśnie na Owpiotrkowskiej, jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
3: Ciężkie pytanie, jak na teraz. OFF się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji, czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
0: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
2: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19.10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i co? I super.
0: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
2: Nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizatora, uczestnik, żeby trochę odpocząć. Mnie tam akurat nie będzie.
3: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak offowo, tutaj będzie w wersji płatnej na poziomie, podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść, zobaczyć, przede wszystkim, żeby się rozerwać, ale też żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych. Trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
0: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że Festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
3: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia? Dobrego konia, nie wiem, czego się nie zmienia się, ale jak ktoś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
2: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
0: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
2: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
3: Ja również uważam, że jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz, to jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę. Odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne. I ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
0: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiedywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa dyskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
3: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzenie miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
0: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z Off Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
3: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba mieć, potrzeba przestrzeń, no, pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. No, myślę, że nie tylko z zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio, do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
0: Czyli po prostu zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
2: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację, o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są, również jakieś stand-upy, no i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym OFA nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak, tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
0: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFF Piotrkowska na dalszy rozwój?
3: Więcej takich inicjatyw, chociaż nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź, myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na OFA się to odnajdzie.
2: A zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
3: Pięknie powiedziane.
0: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję wam w takim razie za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że Festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Przychodząc dzisiaj do studia miałam troszkę problemy z usiedzeniem na miejscu, dlatego że po prostu rozpiera mnie pozytywna energia. Została do mnie wysłana na wyjątkowych urodzinach. Wróciłam z Teofilowa, z działki, na której jeszcze nic nie stoi, a jednak udało się tam zebrać taką masę pozytywnej energii, nadziei i miłości, że po prostu muszę się tym z wami podzielić. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję poświęcimy sobie 19 urodzinom Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie te urodziny postanowiła wyprawić w miejscu, które dopiero nabierze znaczenia. Na razie jest pustą działką, którą przekazało miasto do dyspozycji właśnie Fundacji Dom w Łodzi, która w tej chwili stacjonuje w lokalu, no, który krótko mówiąc ogranicza ich działalność i nie pozwala rozwinąć skrzydeł w pełni. Czym zajmuje się Fundacja Dom w Łodzi? Oczywiście pomocą dzieciakom, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny ze względu na niepełnosprawność. No i tak jak się nazywa, daje tym dzieciakom dom. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii czy żadnych czarów. Jest po prostu ogrom ciężkiej pracy, dobrych ludzi i mnóstwo miłości, którą ten dom jest wypełniony. No ale tak jak już wspomniałam, fundacja, żeby funkcjonować tak, jak powinna, potrzebuje nowego domu. Na razie fundacja uzyskała działkę, ma część kwoty potrzebnej do zbudowania ich wymarzonego domu, ma projekt gotowy, architektoniczny, a to, co z tą działką i z tym projektem stanie się dalej, zależy już od ludzi dobrej woli. Najpierw pozwólcie, że o fundacji i o jej misji opowie jej prezes, czyli pani Jolanta Bobińska.
4: Jolanta Bobińska, Fundacja Dom w Łodzi.
0: Niech mi pani powie, spotykamy się na razie w szczerym polu, ale to będzie niedługo, mamy nadzieję, fantastyczny dom dla dzieciaków. Co na razie udało się zrobić i jakie są plany na tą działkę?
4: Tak, w szczerym polu, tu na razie jest ściernisko zgodnie z piosenką, ale będzie wspaniały dom. My dom prowadzimy, Fundacja Dom w Łodzi prowadzi dom od 19 lat. Dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Otaczamy na co dzień dzieci czułością, miłością, leczymy, rehabilitujemy, diagnozujemy i przez te 19 lat kiełkowało w nas marzenie, aby wybudować czy stworzyć dla dzieci większy dom, bardziej przystosowany do ich potrzeb. No i miasto użyczyło nam działki, 4,5 tysiąca metrów i mamy w planach się budować. Mamy już plany, mamy dobrą wolę, mamy część pieniędzy, natomiast zdecydowanie zwracamy się do łodzian i nie tylko do łodzian z prośbą o wsparcie, o kupowanie cegiełki dobra. Na stronie cegiełkadobra.pl jest też możliwość wzięcia udziału w loterii, która też wspomaga finansowanie tego naszego domu, więc dużo rzeczy się dzieje, dużo marzeń mamy w sobie, dużo nadziei, że się uda zrealizować, ale bardzo, bardzo liczymy na pomoc osób o wielkim sercu, bo bez takiej pomocy no, będzie trudno albo będzie dłużej.
0: No właśnie, obchodzicie już swoje 19 urodziny. Czy pamięta pani może, jakie były marzenia i jak wyglądał plan na tę fundację te 19 lat temu i jak to się zmieniło do dzisiaj?
4: No pamiętam, chociaż trudno mi wracać pamięcią do tamtych chwil. Pamiętam, no bo stworzyłam fundację z myślą o tym, żeby powstał taki dom. Oczywiście wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie łatwiej do zrealizowania, szybciej, bo też miałam marzenie, że ten dom, który 19 lat temu miał powstawać i powstawał, będzie szybciej utworzony. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to w tych marzeniach 19-20 lat temu, to żeby to była namiastka domu dla dzieci. Nasze dzieci nie mają biologicznych rodzin, mają, ale zostały porzucone przez biologiczne rodziny i rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach, że udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, bo i fachowa opieka medyczna i terapeutów, natomiast dużo takiej czułości, troski, takiego poczucia bezpieczeństwa daje zespół Fundacji Dom w Łodzi, czyli osoby, które bezpośrednio opiekują się i troszczą o dzieci na co dzień. Także to by dla mnie było najważniejsze, ta sfera emocjonalna, bo oczywiście z czasem jakby wyposażaliśmy ten dom, mamy mnóstwo możliwości do rehabilitacji, natomiast bez ludzi, którzy czują dzieci, którzy widzą w dziecku małego człowieka, nie udałoby się stworzyć takiej placówki, takiego domu. I nie udałoby się pewnie być tutaj dzisiaj z Państwem i myśleć o tym, żeby było jeszcze piękniej i jeszcze radośniej dla naszych dzieci.
5: A jak wygląda codzienność pracy w takiej fundacji? Widzę, że tutaj nie tylko namiastka domu, ale też namiastka rodziny, bo wszystkich pań tutaj i podopieczni i wszyscy zgromadzeni tutaj mówią ciociu.
4: Tak, tak, zdecydowanie te relacje nasze są bardzo takie przyjacielskie. Też między dziećmi relacje są niemalże braterskie, ponieważ dom jest kameralny i chcemy utrzymać ten charakter domu, żeby był taki właśnie kameralny, żeby była atmosfera rodzinna, więc to, że jest dobra energia, to się przekłada później na dzieci. One są radośniejsze, one z większym spokojem jadą na jakieś specjalistyczne badania, czy z wielką ufnością i pewnością zostają w szpitalu, bo wiedzą, że my jesteśmy, jak nie my, to jeszcze mamy grupę wolontariuszy, że nie zostają sami na oddziale szpitalnym, więc naprawdę udało się stworzyć piękną rodzinę, nie tylko która składa się z pracowników, ale właśnie jest też duża grupa wolontariuszy, którzy nas wspierają, bo rehabilitujemy na co dzień dzieci w domu, ale też korzystamy z wyjść na różnego rodzaju imprezy kulturalne, ale też sportowe, także dzieje się u nas dużo i jest nas też dużo, ale to najważniejsze, że stanowimy jedną wielką rodzinę.
1: To się dzieje w Łodzi.
6: Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi.
5: Opowiedz proszę o tym domu, który już od kilkunastu lat prowadzicie. Jak on teraz wygląda i jak będzie to wyglądać, jeżeli uda się ten nowy dom dla dzieciaków zbudować?
7: Drzwi naszego domu dziecka dla dzieci chorych, czyli dzieci, które mają różne niepełnosprawności i ciężkie schorzenia, otworzyły się właśnie 19 lat temu. Wówczas dostaliśmy taki lokal użyczony od miasta, który mieści się w zwyczajnym bloku. Mamy sąsiadów dookoła, sąsiadujemy też ze żłobkiem i mieścimy się na dwóch kondygnacjach, gdzie są bardzo wysokie, bardzo strome i takie kręte schody, mało przyjazne. Są ciasne pokoiki. Wtedy oczywiście 19 lat temu realia były troszkę inne i też prowadząc dom upewnialiśmy się z każdym rokiem, że to jest lokal, który nie spełnia jednak naszych potrzeb, że dzieci mają różne niepełnosprawności, potrzebują specjalistycznego sprzętu, nie poruszają się samodzielnie i pokonywanie tych schodów i ta logistyka wewnątrz domu z każdym rokiem robiła się coraz trudniejsza. My oczywiście robiliśmy remonty i staraliśmy się tak zaadoptować te pomieszczenia, żeby żyło się jak najwygodniej, natomiast wiedzieliśmy, że na dłuższą metę trzeba dokonać jakiejś zmiany i od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przenieść się do nowego domu. Szukaliśmy różnych lokali, próbowaliśmy je zaadoptować tak architektonicznie w projektach, ale okazało się, że nie ma takiego lokalu, który spełni nasze oczekiwania właśnie pod względem dostępności, bo zawsze były to jakieś piętrowe budynki, gdzie trzeba by było robić windy i szukać innych rozwiązań. No aż wreszcie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że otrzymaliśmy w użyczenie działkę od miasta i będziemy budować nasz dom, który sami narysowaliśmy, wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. To znaczy nie zrobiliśmy oczywiście tego my, tylko wspierają nas architekci z BAM Architektura, którzy już od wielu lat wspierają nas właśnie w tych różnych naszych pomysłach. Robią to pro bono, kibicują naszym dzieciom i narysowali, zaprojektowali dom naszych marzeń, który rzeczywiście będzie bardzo dostępny, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma progów, gdzie są szerokie korytarze i szerokie przejścia, gdzie są pokoiki z łazienkami dostosowanymi do potrzeb, gdzie są sale terapeutyczne, przestronne i sale, w których będą pracować terapeuci. gdzie też są takie pomieszczenia, których dziś nie mamy, czyli wózkownia i pralnia, bo my gnieżdżąc się na tych naszych małych metrach wykorzystujemy różne pomieszczenia. Jedno pomieszczenie spełnia zwykle kilka funkcji, więc mamy malutką łazieneczkę, która jest jednocześnie pralnią, a jednocześnie łazienką sąsiadującą z salą terapeutyczną. Ta sala terapeutyczna czasami jest suszarnią, bo większe gabaryty musimy gdzieś tam rozwiesić. Też jest wózkownią właśnie i jak ciocia Asia przychodzi, żeby z dziećmi pracować, to najpierw musimy to wszystko powynosić, zaaranżować tą przestrzeń i po prostu no jest to dosyć logistycznie trudne. Też ta nasza sala jest mała, trzeba się dzielić, więc teraz właśnie już widzimy oczami wyobraźni te sale z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można też rozstawić te sprzęty, które mamy, które są w pudełkach, które wyciągamy okazjonalnie, bo po prostu to jest kwestia czasu, dodatkowej pracy, wysiłku ogromnego i czasami bez wsparcia wolontariuszy po prostu różnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będzie sala poznawania świata, no będzie cudownie.
5: Tak, stoimy już na tej działce, która została przekazana, która już jest wasza, no i mamy zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy projekt, mamy działkę i mamy część pieniędzy zebranych na budowę tego domu. Czego jeszcze brakuje i jak można wam pomóc, żeby ten dom powstał jak najszybciej?
7: No brakuje nam całości kwoty, czyli 6 milionów złotych i właściwie teraz trwają jeszcze ostatnie jakieś prace związane z dokumentami, pozwoleniem na budowę, żebyśmy mogli rozpocząć tą inwestycję i właściwie wszystko jest gotowe, więc jesteśmy już w blokach startowych i bardzo liczymy na wsparcie każde, bo no 6 milionów to nie jest mało pieniędzy, mimo tego, że część już mamy, to, no to wiemy, że ta brakująca kwota to jest jednak ogrom, ale dużo się dzieje i pomagać można w różny sposób. Teraz do końca wakacji trwa loteria, więc wpłacając 10 zł na tą naszą cegiełkę dobra, mamy też możliwość wygrania, bo my bardzo lubimy, jak to są akcje takie wymiany, że my coś dostajemy, ale ktoś, kto nam pomaga, też coś zyskuje, więc ta loteria, która jest na naszą rzecz prowadzona. Za chwilę też ruszymy z takim projektem dzierganych cegiełek, żeby też zaangażować pasjonatki, które potrafią dziergać i szydełkować, czy robić na drutach. Każda taka pomoc jest ważna, można udostępniać informacje o nas. Za chwilę będą dwa biegi, bo będziemy na biegu Miligromana w tym roku. W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdecydowała, że właśnie tym biegiem charytatywnym Miligromana wesprze budowę naszego domu. No i my mamy nasz własny bieg, który jest 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji. Szczęśliwa trzynastka. I też to jest forma wsparcia. Można biec i jednocześnie właśnie kupić cegiełkę na budowę naszego domu. Także tych pomysłów z naszej strony jest dużo, no ale też można po prostu wpłacać na tą cegiełkę, można zapraszać firmy do współpracy, znajomych, można o tym mówić, udostępniać. Każda pomoc jest dla nas ważna.
5: Bardzo mi się podoba, jak wielu przyjaciół udało wam się zebrać na tym wydarzeniu, bo stoimy tutaj właśnie w miejscu, gdzie ten dom powstanie, ale to wyszło na to, że to jest świetna okazja, żeby tych wszystkich przyjaciół domu w Łodzi zebrać. Kto się pojawił dzisiaj i kto wam na co dzień pomaga?
7: Nasze dzieci skupiają wokół siebie fantastycznych ludzi, bo nasze dzieci są fantastyczne i mają w sobie ogrom radości, ogrom dobrej energii i uśmiechu i tak magnetyzują. I rzeczywiście dzisiaj był z nami senator Kwiatkowski, senator Artur Dudnin, piękne dziewczyny mi z Polonia, wspaniałe babcie w locie z dziadkiem, przyjaciele z MPK. Było bardzo dużo wspaniałych osób, firm i instytucji, które na co dzień nam pomagają. Byli też sąsiedzi nasi, którzy no na początku niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tej budowy. Były nawet protesty. To nam też, muszę powiedzieć, że wstrzymało na około rok cały proces, dlatego że nie wiedzieli, co tu powstanie. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te nastawienia są zupełnie inne. I właśnie też takimi wydarzeniami wesołymi, pogodnymi chcemy pokazać, że my jesteśmy fajni. To prawda, że nasze dzieci mają ciężki los, że zostały porzucone, że urodziły się z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami, ale to są fantastyczne dzieciaki i też wokół nich są fantastyczni ludzie, więc myślimy, że to się wszystko uda.
0: Kochani, tu nie ma co gadać. Wejdźcie na stronę cegiełkadobra.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pomóżmy zbudować dom w Łodzi. Za dzisiejszą audycję dziękuję wam. Zza mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: W weekendy zazwyczaj staram się przekazywać dobre wiadomości, no ale są pewne tematy, których nie unikniemy. No i niestety tutaj na tą weekendową audycję właśnie przypadł taki czas, że musimy porozmawiać o najbardziej łódzkim ze wszystkich tematów, czyli o remontach. Zbliża się lato, więc oczywiście ten okres jak najbardziej intensywnych prac, które są tłumaczone zmniejszeniem ruchu, no i dobrą pogodą, która jednak bywa bardziej przewidywalna niż ta wiosenna czy jesienna w naszym kraju. I niestety od razu czuję się w obowiązku zaznaczyć, że tych remontów będzie naprawdę, naprawdę dużo, żeby przekazać te wszystkie komunikaty nam, dziennikarzom, żebyśmy my mogli przekazać je wam dalej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta w jednym z miejsc, które właśnie takim, no, dość odczuwalnym remontem zostanie dotknięte już za kilka tygodni. Jako pierwszy na temat remontów, które rozpoczną się właśnie w tym letnim okresie, opowiedział Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
8: Tym żyje Łódź.
9: Drodzy Państwo, z wielkimi krokami zbliżają się w wakacje. Właściwie ten początek czerwca jest już okresem, kiedy kończy nam się rok szkolny. Dużo osób przesiada się na rowera, ilość samochodów w mieście zdecydowanie maleje. To też okres dobrej pogody, którą należy dobrze wykorzystać. Dlatego na te wakacje zarówno drogowcy, jak i torowcy MPK zaplanowali naprawdę dużo prac. Część z tych prac będziemy chcieli wykonać tylko i wyłącznie w wakacje. I tutaj takim doskonałym przykładem jest ulica Palki, na której będziemy wymieniali asfalt i dobudowywali zupełnie nowy zjazd w kierunku Nowosolnej, zjazd z Palki w ulicę Wojska Polskiego właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej. Chcemy ten okres dobrze wykorzystać zarówno na inwestycje torowe, które mają trwać właśnie w wakacje, jak i inwestycje drogowe, które będziemy chcieli w wakacje skończyć albo zacząć takie duże realizacje, tak żeby właśnie w wakacje największy i najbardziej uciążliwy zakres prac wykonać, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, to tych inwestycji naprawdę będzie dużo. Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od krańcówki do Serwituty. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami i chyba na taką najbardziej symboliczną jeszcze ulicę w Łodzi, czy ulicę Wróblewskiego, gdzie pierwszy etap zrobiliśmy w zeszłym roku. W tym roku będziemy tą inwestycję kontynuować na tym najgorszym odcinku, gdzie naprawdę wyświetla nam się mnóstwo odszkodowań drogowych i ta droga przez wiele lat domagała się remontu i w tym roku tego remontu się doczeka. Mówimy też o rozpoczęciu prac na Placu Wolności. Te prace chcemy zacząć 1 czerwca i zakończyć, no, mam nadzieję, że na koniec sierpnia. Tutaj ta szansa naprawdę jest bardzo wysoka. Ewentualnie będziemy potrzebowali tygodnia bądź dwóch tygodni września, żeby tą nieszczęsną kostkę zamienić na nawierzchnię betonową i mieć spokój na najbliższe 25 lat. O tym opowie pani dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
10: 1 czerwca startujemy z wymianą nieszczęsnej nawierzchni, czyli kostki, w torowisku na Placu Wolności. Te prace będą trwały przez okres wakacji. Jedyny fragment, który zostanie poza wakacjami, to fragment od ulicy Zachodniej w kierunku do Placu Wolności. Tam musimy to opóźnić ze względu na to, żeby cały czas zachować wjazdy strażakom. Podkreślić należy, że cały obszar Placu Wolności, czyli fontanna, plac zabaw, tereny zielone, dojście do kawiarni, restauracji oraz wjazdy docelowe zostaną zachowane. Drogowcy będą pracować przy samym torowisku i wygrodzenia będą najbardziej optymalne, tak żeby cały czas Plac Wolności mógł funkcjonować. Te 20 takich, około 20 tematów inwestycyjnych w całej Łodzi, które będziemy prowadzić, to kluczowe, to, które mówił pan prezydent, wymiany nawierzchni, na przykład na Zgierskiej, jeszcze w okolicy Ronda Biłyka, Pabiańska, tam gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, zresztą na Pabiańskiej już pracujemy przy pierwszych przystankach. To wszystko się zadzieje. Powstaną w okresie wakacji dwie nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Puszkina i wzdłuż ulicy Piłsudskiego od galerii do parku Źródliska. to będziemy budować również chodniki na przykład na Olechowie w okolicy nowo powstałego przedszkola, czyli ulica Bauma Welta. No i będziemy wchodzić jak najszybciej z remontami, które mamy tak zwanym portfelu, czyli Tylna, Pojezierska, Wróblewskiego. To wszystko się zadzieje w najbliższych tygodniach. Umowy są podpisane, Państwo nas zobaczycie. Wszystkie te oczywiście inwestycje będą prowadzone. Letnie remonty przy Normanie pod Ruchem będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch, żeby wykonać to sprawnie.
0: Skoro konferencja dotycząca prac remontowych w okresie letnim, no to nie mogliśmy odpuścić tematu przebudowy Placu Wolności, który jak już wszyscy widzimy na własne oczy, zaraz po remoncie, dosłownie po kilkunastu miesiącach zaczął się rozpadać. A zaczęła rozpadać się kostka, którą wyłożone jest torowisko. Niestety ta wada jest na tyle poważna, że może być po prostu zagrożeniem dla osób uczestniczących w ruchu na Placu Wolności. No i oczywiście od jakiegoś czasu mówi się, że skoro ten poprzedni remont Placu Wolności nie został przeprowadzony wystarczająco dobrze, no to naprawa tego właśnie placu powinna odbyć się w trybie gwarancji. Wcześniej ze strony Urzędu Miasta płynęły do nas komunikaty, że ta gwarancja może nie do końca się udać ze względu na to, że planowana jest zmiana metody, nie tylko naprawa nawierzchni w taki sposób, w jaki została ona położona, czyli nawierzchni z kostki, ale planowana jest zmiana metody na po prostu betonową ulicę i ze względu na tę zmianę umowa gwarancyjna może nie obowiązywać w pełni, tak jakbyśmy tego chcieli. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jednak, że nie tylko jeszcze całkowity koszt tej naprawy nie jest znany, to do tego jeszcze, że zostanie on podzielony 50/50 pomiędzy miasto a wykonawcę. Więcej na ten temat opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
10: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jest to kilka milionów złotych, którymi żeśmy się podzielili z wykonawcami w ramach gwarancji. Oczywiście te wszystkie informacje są bezpośrednio u zamawiającego, czyli w Miejskim Centrum Inwestycji. Podkreślam, że tymi kosztami podzieliliśmy się z wykonawcami. Dlaczego się podzieliliśmy? Dlatego, że również podzieliliśmy się tym ryzykiem. To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to budowana kostka, ona nie zdała egzaminu i w tej chwili będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów. Mówimy o Placu Wolności, czyli o Nowomiejskiej, Pomorskiej i Legionów na fragmencie od zachodniej do placu. Te wszystkie fragmenty torowiska zostaną wymienione, będzie tam ława betonowa. Proszę pamiętać również o tym, że te prace nie będą tak intensywne, będą rozbiórkowe prace, będzie następnie wylewana masa i ta masa na fragmentach będzie dojrzewała. Będą wygrodzenia i ten beton będzie musiał dojrzewać przez 30 dni. W związku z czym proszę mieszkańców o spokój, my naprawdę będziemy je prowadzić tak harmonijnie, żeby z tej przestrzeni po pierwsze można było korzystać, nie było utrudnień i można było korzystać również z tych lokali gastronomicznych, które się tam znajdują.
11: Czy w tej ławie betonowej będzie odciskana kostka?
10: W tej chwili rozmawiamy na ten temat z panią konserwator. Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak przyniesie nam, osłabi nam trwałość tego materiału.
0: Razem z tematem Placu Wolności został poruszony już temat zmian w funkcjonowaniu linii MPK związanych właśnie z nadchodzącymi remontami, ale to niestety nie jest koniec, a raczej dopiero wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ podczas wakacji zostanie zatrzymana ulica, po której kursuje kilka z najważniejszych linii tramwajowych dla naszego miasta. Mówimy tutaj o ulicy Kościuszki, która będzie zatrzymana na weekendy. Te remonty będą odbywały się od piątku wieczorem do niedzieli, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie linie tak kluczowe dla funkcjonowania naszego miasta jak 2, 3 czy 11 zostaną na ten czas po prostu wstrzymane. Urząd Miasta proponuje tutaj komunikację zastępczą, ale nie podaje jeszcze żadnych szczegółów tego, jak ta komunikacja będzie funkcjonować, jak często te autobusy zastępcze będą kursować i jaką trasą. Jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście przekażę Wam te informacje, bo również dla mnie jest ona po prostu kluczowa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Na ten temat podczas konferencji wypowiedział się Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Jak co roku torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje. Będą to dwa kluczowe miejsca w naszym mieście, które wpływają zarówno na komunikację miejską, jak i na organizację ruchu. Będą to prace na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga, które jest za nami. Prace na rondzie lotniku lwowskich rozpoczną się 8 czerwca i będą polegały na wymianie torowiska w pewnej części samego ronda pomiędzy jezdniami ulicy Pabianickiej. Dlatego kierowcy, którzy będą jechać od strony Górniaka czy Alei Politechniki, nie przejadą w kierunku ulicy Paderewskiego, a będą mieli taką możliwość poprzez zawrotkę, która pojawi się na ulicy Pabianickiej, lub też zalecamy od razu skierowanie się do trasy Górna, jeśli jedziemy dalej w kierunku Chojen. Natomiast tramwaje bez problemu i bez zmian będą kursowały po Pabianickiej, po Politechniki i Paderewskiego, więc będziemy mieli zapewniony dojazd na Górniak, będziemy mogli pojechać tramwajami na Chojny, natomiast na odcinku ulicy Pabianickiej od ronda lotników do Chocianowic pojawi się autobus zastępczy. Natomiast prace, które będą prowadzone na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga, rozpoczną się w połowie czerwca, 12, to jest piątek, ponieważ tutaj pracować będziemy tylko w weekendy, abyśmy od poniedziałku do piątku zapewnili mieszkańcom obsługę tramwajami, bo tej jednej z najważniejszych tras w mieście, więc po Kościuszki tramwaje w tygodniu normalnie kursują, natomiast w weekend prowadzimy pracę, wtedy zamykamy to skrzyżowanie dla ruchu w całości. Będzie możliwość tylko przejazdu na wprost Aleją Kościuszki oraz skręt z ulicy Struga w prawo w kierunku 6 sierpnia, gdzie mamy też zawrotkę przed ulicą Zieloną. Pracujemy od piątkowego wieczoru, od godziny 19:20 do końca niedzieli. W poniedziałek wraca normalny ruch na skrzyżowanie i kursują po Alei Kościuszki tramwaje. I to są dwie lokalizacje, które MPK rozpoczyna w czerwcu i zakończy najpóźniej do końca wakacji. W tym obiegu, gdzie pracujemy w weekendy, wtedy uruchamiamy autobusy zastępcze, natomiast żeby nie utrudniać tych dojazdów do pracy po Kościuszki, od poniedziałku do piątku tramwaje normalnie będą kursowały. Prace dotyczą torowiska na samym skrzyżowaniu, od przejścia dla pieszych jednego do drugiego przez cały obręb skrzyżowania razem z nawierzchnią. Tutaj dziennie kursuje kilka linii tramwajowych, które mamy co około 2 minuty, daje nam to 500 przejazdów dziennie tramwajowo. To torowisko było wykonywane 18 lat temu. Przyszedł po prostu czas na to, abyśmy zapewnili na tym głównym ciągu komunikacyjnym dobry stan torowiska i stąd realizacja w wakacje, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Wykorzystać lato do zrealizowania tych prac na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
0: Tak jak już zostało powiedziane, te wszystkie zmiany zostaną wyszczególnione na stronie internetowej. Natomiast od siebie chciałabym dodać, że jeżeli chcecie uniknąć niespodzianek w waszej podróży transportem publicznym w Łodzi, polecam po prostu wejść sobie na zakładkę utrudnienia na stronie mpk.loc.pl, gdzie właśnie takie zmiany tras, czy to wynikające z remontów, czy jakichś nagłych wypadków, są po prostu wyszczególnione i przekazywane w czasie rzeczywistym.
5: Wygląda na to, że w okresie letnim będę musiała życzyć cierpliwości. No i niestety takim właśnie posępnym albo po prostu realistycznym akcentem kończymy magazyn reporterów, w którym żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.